pokażę. Rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w Samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity.

są zawodowym. Zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PGG z bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Poniedziałkowe poranki mają to do siebie, że o tej porze jedni już idą do pracy, a drudzy dopiero wracają z weekendowych melanży. No i jednych i drugich łączy, słuchajcie, muzyka. Łączy muzyka, bo ci przy tych samych kawałkach tańczyli, które teraz będą tych drugich budzić. Budzi ludzi najlepiej, poranek RMF Max, Irek Jakubek, witajcie.

Ring my bell. Historia o tym, że nie każdy dzwoneczek musi być od razu dobrą wróżką, może być niedobrą. I Piotruś Pan wtedy ma wakacje życia. Pozdrowienia dla tych, którzy się znają i na bajkach, i na życiu. Fajnie, że słuchacie RMF Max. Mam mundialowe wspomnienie. Hot dogi pod stadionem z polską góralską kiełbasą za 25 zł. No niby drogo, ale i tak w Ameryce taniej niż w Zakopanem.

Lost Frequencies. Dla tych, którzy w poniedziałek lubią zacząć dzień jak najwcześniej, żeby wakacje trwały jak najdłużej. Ja was doskonale rozumiem. To jest poranek RMF Max i ważne ostrzeżenie, bo płaci się słono nad jeziorem Como za gołą klatę, takie mandaty. Także cieszymy się latem, eksponując klatę nad polskim morzem.

0: na to wiem.
1: 2 tygodnie samotności. 0,5 godziny odosobnienia. No,
2: akurat mam uwierzyć, że tęskniłeś.
1: Asia Melus wylądowała w studiu
2: LMF
1: Max. W porannym studiu LMF Max dzielimy się z wami naszą energią. A niektórzy mogą się podzielić słońcem za granicą.
2: Och, jakie było piękne słońce za granicą. I było tak pięknie 30 stopni.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę, wiesz, jak było super.
1: U nas było więcej.
2: No. Przez wszystkie dni, jak sobie zsumujesz. No.
1: Dokładnie tak było. Irek Jakubek, Asia Meus.
2: Dzień dobry.
1: Wybierzcie sobie, z kim chcecie spędzić ten
2: wybór pora. Jest oczywisty.
1: No, wiadomo, spędzimy go razem. Max. A jakby ktoś przespał mundial, no to Hiszpania mistrzem świata.

0: połowa osób pojawiających się na antenie RMF Max o 6.15 jest świeżo po urlopie. No właśnie, zgadnijcie, która.
1: Oj tam.
0: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry, witajcie na pokładzie. Fajnie, że wybraliście poranek Maxa, żeby wypić z nami pierwszą kawę. Ale najpierw ważne pytanie.
1: Tak.
0: Co sobie przywiozłaś?
1: Właśnie... chyba nic.
0: Naprawdę nic?
1: Wszyscy sobie przywieźli magnesy, kule, misie pamiątkowe, a ja przywiozłam zdjęcia i wspomnienia w serduszku.
0: O, jak pięknie. Jak sobie coś fajnego przywieźliście z wakacji, to nasze głosówki RMF Max, nasz Messenger jest do waszej dyspozycji. Jak już sobie coś fajnego przywieźliście, to dajcie znać, bo to nie jest jedyny urlop Aśki w te wakacje. Wyskoczy jeszcze na tydzień. Uratujmy dziewczynę. Naprawdę możemy ją uratować. Ale ja generalnie też przywożę sobie przede wszystkim wspomnienia, no i coś do picia, nie?
1: Ale nic też jest fajne, o co ci chodzi? Nie rozumiem.
0: Tak, przynajmniej nie zgubisz 16 minut po godzinie i ci nie zagraca mieszkania.
1: Ha, ha.
0: 16 po 6, co fajnego przywieźliście sobie z wakacji? SMS-owo też można, ale głosówki przyjmujemy pod naszym messengerem. SMS 3001. Pamiętasz numer jeszcze?
1: SMS 3001, Messenger RMF Max. Wszystko pamiętam.
0: Jakbym nie powiedział, to by w ogóle nie powiedziała. Mhm.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: Poniedziałek poniedziałkiem, wakacje wakacjami, ale muszą w RMF Max grać hity, które same przez siebie brzmią jak lato. I to jest właśnie ten numer, Kylie i akcent tęskniłam.
1: Mateusz, jak usłyszał, że można się głosówkowo do RMF Max odezwać, to tak go przycisnęło, że między wszystkimi głosówkami jego wiadomość, słuchajcie, brzmi najwyraźniej. Przeżyjmy razem z Mateuszem te wielkie piłkarskie mundialowe emocje.
2: Wczoraj miałem dość atrakcyjny dzień i finał mundialu przespałem. Ale wróciliście i to mnie cieszy i to mi daje energię na nowy dzień. Pozdrawiam. Max.
1: O, jak widzicie, nawet chór przyszedł, żeby się ucieszyć.
0: Chór.
1: Że jesteśmy.
0: Z szacunkiem proszę, Karl Orff tutaj na moment.
1: Przepraszam, poznasz mnie z Karolem?
0: Karolem.
1: Dzięki, bo dla mnie to jest Alan Walker i Ava Max. Fate jest na półce z nowościami. 29 minut przed godziną 7. Do porannej kawki elegancki.

0: studio RMF Max tańczy od samego rana. Głośniki ustawione na RMF Max tańczą od samego rana. A wy tak leżycie.
1: Bez sensu w ogóle.
0: Hej, ludzie, po to wam gramy hity na Maxa, żebyście mieli fajny poniedziałek. 20 minut przed godziną 7.
1: Psy zaczynają rządzić światem, słuchajcie. Sprawa jest poważna.
0: Już kiedyś zaczęły, ciągle tak mają. Ale, pozdrawiamy wszystkich.
1: Ale teraz to już tak oficjalnie, urzędowo bym powiedziała nawet, no, bo są już pierwsze przypadki, kiedy to pies był świadkiem na ślubie człowieka.
0: Naprawdę?
1: W Ekwadorze to jest możliwe. Pies może przyjść z tobą do urzędu i poświadczyć prawdziwość twojego związku odciskiem swojej łapy.
0: Super. A talerzyk dla psiego gościa na weselu jest tańszy chociaż? Czy taka sama?
1: Nie sądzę.
0: Pani mi naleje rosołku, tylko dużo kości.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
5: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
6: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
12: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
13: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
14: I po reklamie.

0: Fiesta Forever, tak właśnie mamy 10 minut przed godziną, którą?
1: Siódmą.
0: No tak tylko się sprawdzam.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Bo Aśka jest świeżo po urlopie.
1: Ale nie zapomniałam, jak się obsługuje zegar, ej.
0: No właśnie, ale taki ze wskazówkami jest trudniejszy. 9 minut i godzina 7. Dużo wakacyjnych nowości to dla was mamy. Jeżeli chcecie wysłać swojego bąbelka na kolonie, to posłuchajcie uważnie poranka RMF Max.
1: Jeżeli w planach kolonia albo obóz, najpierw, drogi rodzicu, sprawdź, czy ten wypoczynek jest zarejestrowany w rejestrze Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest taki specjalny rejestr, w którym wpisane są te wszystkie kolonie i obozy, które są okej, okay, no. A jak tam tego waszego obozu nie ma, to trzeba się podwójnie przyjrzeć, bo to może oznaczać, że on jest zorganizowany nie do końca zgodnie z prawnymi wytycznymi.
0: Nielegalny obóz! No i teraz sobie przypomnij najfajniejsze wakacyjne momenty, Aśka. Które pamiętasz? Legalne czy nielegalne? No, które?
1: Nie zadawaj mi takich pytań.
0: Nielegalne, wiadomo.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: O, właśnie. Sprawdźcie, że wasza kolonia tam jest. Jak jest, to jeszcze można dziecko wypisać. Będzie miało lepsze wspomnienia. 9 minut i godzina 7. Jest Jonatan, jest Liwka, jest prezent.

0: Dolnośląskie odcinki A4, tam czekają na was niestety korki, poranne, nieprzyjemne niespodzianki. O tym wszystkim mówimy we Fleszu za chwilę. Max. Słuchajcie, żeby być na bieżąco, to jest poranek RMF Max, 7:07.
1: Reklama.
2: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: I po reklamie.

0: Na formę.
1: Na zdrowie.
2: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: 20 lipca, poniedziałek, godzina 7. Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash, sport i pogodę w RMF Max. Hiszpania pokonała Argentynę i została piłkarskim mistrzem świata. Od tego zaczynamy. Na bramkę kibice czekali aż do 106 minuty.
6: Niemal cały finałowy mecz mundialu zdominowała La Furia Roja, ale na potwierdzenie tego stanu rzeczy na tablicy wyników czekaliśmy aż do drugiej połowy dogrywki. Dopiero w 106 minucie do piłkarskiego nieba Hiszpanię wyniósł Ferran Torres. Zespół prowadzony przez Luisa de la Fuente w 2024 roku zdobył Mistrzostwo Europy, a dziś dwie minuty po północy zdobył Mistrzostwo Świata. Dodajmy, że to był brutalny mecz z wieloma faulami, wieloma zastrzeżeniami do sędziego Slavka Vincicia.
5: Finałowy mecz podsumował nasz dziennikarz Krzysiek Foliński. To najdłuższy i największy mundial w dziejach piłki nożnej. Wzięło w nim udział aż 48 reprezentacji, rozegrano 104 spotkania. Kolejna edycja Mistrzostw Świata w 2030 roku.
4: To jest RMF Max.
5: Po gorących sportowych emocjach wracamy do Polski. Strażacy nadal usuwają skutki nawałnic, które wczoraj przeszły przez nasz kraj.
7: Najwięcej zgłoszeń, bo ponad 600 spłynęło z Małopolski. Tu też doszło do najpoważniejszego zdarzenia. Na bryczkę, którą podróżowało kilkanaście osób, runęło drzewo. 6 osób zostało rannych. Do wypadku doszło w Targanicach koło Andrychowa. Także na Śląsku było niebezpiecznie. Na jeziorze Żywieckim doszło do wywrotki 2 jachtów kabinowych. Mocno ucierpiał także Lublin i okolice. W powiecie bialskim woda podtopiła wiele budynków.
5: Tyle Martyna Czerwińska. 3 godziny potężnych eksplozji amerykańskie siły zakończyły 9. z kolei noc ataków na Iran. Uderzenia, jak poinformował Donald Trump, przeprowadzono, by uhonorować amerykańskich żołnierzy, którzy w ostatnich dniach zginęli na Bliskim Wschodzie. Jeszcze informacja z dróg. Utrudnienia na dolnośląskim odcinku A4 na węźle Jadwisina w stronę Zgorzelca. Jeden pas blokuje zepsuta ciężarówka.
8: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
5: Hiszpanie mistrzami świata, bohaterem Ferran Torres. W finałowym spotkaniu z Argentyną padła tylko jedna bramka, ale Hiszpanie zdecydowanie zasłużyli na to zwycięstwo.
10: Bez wątpienia mistrzowie Europy mieli przewagę w pierwszej i w drugiej połowie. Nie byli jednak w stanie jej udokumentować bramką. Świetnie bronili przez cały mecz do tego stopnia, że Argentyńczycy nie oddali celnego strzału na bramkę. Hiszpanom z pewnością pomogła czerwona kartka dla Argentyny, którą zobaczył Fernandez w doliczonym czasie meczu.
5: Informował Wojciech Marczyk. Hiszpanie zdobyli tytuł mistrza świata po raz drugi. Królem strzelców został Kylian Mbappe, który strzelił 10 goli.
8: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
5: Nadal odpoczywamy od upałów. Dzisiaj na termometrach od 17-18 stopni na Pomorzu i północy, 21 w centrum, do 24 na południowym wschodzie kraju. Na niebie sporo chmur, choć z przejaśnieniami. Najwięcej słońca i brak opadów dziś na południowym wschodzie Polski. Miejscami głównie na północy kraju burze. Na poprawę pogody trzeba będzie poczekać do weekendu. Wtedy w końcu w całej Polsce pojawi się dużo słońca, no i wrócą 30-stopniowe temperatury.
4: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
8: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: A teraz będzie jak w przerwie mundialowego meczu. Wchodzi Shakira z mikrofonem, cała na różowo. 5 po 7. Tu RMF Max.

0: 11 minut po godzinie 7. Tradycyjnym powitaniem tych, którzy wracają z urlopu, w RMF Max zwłaszcza. Mm-hmm. Asia, czy ty wiesz, co ja robiłem, jak ciebie nie było?
1: A chcę wiedzieć?
0: Chcesz
1: wiedzieć. No to mów.
0: Wierz mi, chcesz wiedzieć, wy też chcecie wiedzieć. Asia Małuzirek, Jakubek, dzień dobry, o poranku. Witamy was bardzo serdecznie. Gdy ciebie nie było, Asia,
1: tak.
0: Byłaś na urlopie,
1: tak.
0: To ja wchodziłem na palmę. Naprawdę wchodziłem na palmę. Potem ją tak potrząsałem i jak ją dobrze potrząsnąłem, to spadał kokos, wyobraź sobie. I z tego kokosa nasi słuchacze wyciągają nagrody. I te nagrody są naprawdę świetne. To może być nawet 15 tysięcy złotych.
1: A najlepsze jest to, że nic się w tym temacie nie zmienia. Nadal możecie wybrać sobie kokosa, no, i wyciągnąć z niego to, co tam ukryliśmy. A w środku może być 15 tysięcy złotych.
0: A mnie jest trochę smutno.
1: Czemu?
0: Bo to nie ja będę wchodził na tą palmę i to nie ja będę dla was te kokosy zrzucał. Ostatni raz. I już nie będę. O, dziękuję, spadło.
1: Ale za to jest super runda, super okazji. No. Od poranka specjalnie dla was 500 razy łatwiej wejść do finału, bo razy 500 pomnożymy właśnie teraz każde zgłoszenie, które przyślecie SMS-owo pod 7327 w treści wiadomości wpisując Max.
0: Wiedziałem, że jak zrzucę tego ostatniego kokosa, to coś będzie w środku. Runda razy 500 ekstra. Zgłaszajcie się teraz, wysyłajcie SMS o treści Max na 7327. 500 specjalny mnożnik działa teraz i tylko teraz. Max 7327.

0: mamy ten ogień. Nie zawahamy się go użyć. 20 minut po godzinie 7 to jest poranek RMF Max.
1: Mamy też 300 dla was i nie zawahamy się ich rozdać, i to już za kilka chwil. Będą do wzięcia tu w RMF Max.
0: I trzeba teraz powiedzieć, gdzie nas słuchacie, nazwa miejscowości i jaką macie teraz pogodę za swoim oknem.
1: Żeby było jasne, wypowiadacie się SMS-owo. Wpisujecie to w wiadomość i wysyłacie nam pod 3001. Oczywiście możecie też sobie powiedzieć, nie? Nie
0: pewnie.
1: Wiem, wrząsowice, słońce. Ale my nie usłyszymy, więc musicie nam
0: Wieje nad morzem, pozdrawiam. SMS 3001 bez żadnych dodatkowych opłat. Nazwa miejscowości, jaka pogoda, wysyłajcie, ale możecie sobie też
1: mieć 300 by do wzięcia.
0: Ja słyszę głosy, także spokojnie.
1: Ojej.
0: O, dokładnie. Kłaj słonecznie. Słyszałem.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Dwie minuty, prawie. Po pół do ósmej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: My to nic, poznajcie Konrada. Siemano rano. Cześć, Kondzio.
3: Cześć, Konrad.
4: No, witam.
0: No hej.
3: No, dzień dobry.
0: Jak tam po mundialowych emocjach? Wyspany?
4: Wyspany.
0: Super, a gdzie jesteś i jaka u ciebie pogoda?
4: Jestem w Nowej Dębie, a słońce przebija się przez stado krów pacące się na łące.
3: O, jak ładnie!
0: To albo krowy zaczęły latać, albo słońce dopiero u ciebie wschodzi.
3: Albo jednak się nie wyspałeś. Zapraszamy cię na egzotyczną wycieczkę, Konrad, razem z nami. Pytać się będziemy o to, kto ma więcej pieniędzy w przeliczeniu na złotówki, a rzucać będziemy różne egzotyczne waluty.
0: Tak jest. Masz 300 zł teraz na swoim koncie. 300 złotych polskich. Jak będziesz dobrze odpowiadał, to zachowujesz kasę, a jak się rąbniesz, no to krowa zrobi a Kraków zrobi buu dla całej Nowej.
3: Trzymam cię za słowo, no, że tak będzie. Pierwsze
0: Dęby, no.
3: Pytanie, Konrad. Irek ma 1345 batów tajlandzkich.
0: Ała, a Asia ma 975 rupii z Mauritiusu.
3: Kto ma więcej? W przeliczeniu na złotówki oczywiście.
4: Asia.
0: A właśnie, że muu, robiły krowy buu.
3: No właśnie, stuwa poleciała, masz jeszcze dwie. Drugie pytanie. Ja mam 342 pule z Botswany w swojej kieszeni.
0: A ja znowu mam baty tajlandzkie, bo ja lubię dostawać baty tajlandzkie. I kto ma więcej? 342 baty tajlandzkie u mnie w kieszeni, czy Asia 342 pule z Botswany? Aśka czy Irek? Aśka.
4: No,
3: Aśka. Dobrze. Okej, trzecie pytanie. Tak. Irek w swojej kieszeni tylnej, prawej ma 100 pataka, to jest waluta w Makau.
0: Tak, a Aśka w lewej tylniej, nie pytajcie skąd wiem, Aśka ma 50 manatów turkmeńskich.
3: Kto ma więcej?
0: Więcej, no. Aśka czy Irek? Aśka czy Irek?
4: Asia.
0: Asia!
3: Dwie stówy dla ciebie.
0: Szukaj nam kwatery w Nowej Dębie. Lecimy tam do ciebie.
4: Akurat koło poligonu się budują.
3: Dzięki,
0: no Konrad. Najbezpieczniej. Ale jakoś damy radę. Ku chwale ojczyzny zdobywasz dwie stówy.
4: Amen.
0: Pięknego tygodnia i bezpiecznej Polski. Także dla ciebie. Cześć.

0: Malinka Opole, słońce świeci jak szalone. Napisał poeta, który słucha RMF Max. Zapytaliśmy was o miejscowość i pogodę, jaką macie teraz o 7.40 za waszym oknem.
1: A w Bydgoszczy będzie lało albo wiało.
0: Albo wiało. Piaseczno, pozdrowienia, ciągle bez deszczu, ale zimno. Macie nas RMF Max. Dużo powodów, by zrobiło się gorąco.
2: Max.
0: Wszystkie ważne sprawy, z którymi trzeba być na bieżąco, we Fleszu o 8, a wasze ulubione hity na maksa i rewelacja tych wakacji Milky będzie grane za chwilę.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
0: Na metę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: Alabama. Ten zaliczona, super.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Gdzie tylko byście chcieli być, tam jesteście. Z porankiem RMF Max, 10 minut przed godziną 8. Ważna wiadomość dla wszystkich, którzy wrócili z wakacji, a tam skrzynka na listy normalnie pęka w szwach. Listonosz był, niczego nie zostawił, a wizo do was macha już tam na samą myśl, że jesteście w drodze.
3: Może być tak, że wrócicie z wakacji, a skrzynka będzie pusta, ta na listy bez żadnego awizo, bo
0: super,
3: wszystko
0: pięknie
3: dostaniecie w telefonie.
0: Ale fajnie.
3: Jest nowa aplikacja o zaskakującej nazwie Poczta Polska.
0: Super,
3: nazywa się
0: super
3: ta
0: nazwa.
3: Aplikacja. No i tam właśnie będzie można wszystkie te oficjalne pisma dostarczać,
0: super,
3: odbierać, wysyłać, potwierdzać.
0: Wszystko tam będzie, tylko nie listy niestety. Ale poczta nad tym pracuje, nie?
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Teraz są na urlopie, jak wrócą z wakacji.
3: Od września o tym pomyślą.
0: To ogarną, ale że chociaż liściki od listonosza będą w tej aplikacji, to jest akurat super sprawa.
3: Tak?
0: Pozdrawiam mojego pana Bogdana listonosza na hulajnodze. Ten to ma zdrowie.

0: kanapki jeszcze wejść, że tak powiem, po szonopolowemu. 4 minuty przed godziną 8, baby. Tu jest RMF Max. Jak się ludzie dobrze bawią, to znaczy, że słuchają o poranku Aśki, Irka. To jest... Ja lubię. Fajnie, że wróciłaś. W ogóle super. Ja się cieszę. Aśka wróciła z urlopu normalnie. Dzisiaj z tej okazji no prawie czerwony dywan, choć mam nadzieję, że ty nie widzisz w tym czerwonym... Nie widzisz w tym czerwonym dywanie szarej wykładziny, którą mamy tutaj.
1: Flash będziemy mieli dla was za 4 minuty punktualnie tak. O 8 o tym, jak świętuje Madryt i jak nie bardzo rozpacza Buenos Aires.
0: Buenos Aires.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
8: I o czym teraz myślisz?
9: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
10: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: I po reklamie.

0: Polski Dzień Pełen Słońca.
1: Jak wypadł na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.
3: Lato na Maxa!
4: Na zegarach wybiła ósma, to czas na flash, sport i prognozę pogody w RMF Max. Kinga Nega, zapraszam. W Madrycie wielka fiesta. Hiszpania po raz drugi w historii wywalczyła Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę 1-0. Największy w historii piłkarski mundial, zagrało w nim 48 reprezentacji.
5: Rekordowe były też wyczyny zawodników. W nich przoduje Leo Messi, dla którego był to szósty mundial i który zanotował najwięcej meczów w fazie pucharowej, zaliczając przy tym najwięcej asyst. Kibice Hiszpanii wierzą, że następne rekordy na kolejnych mundialach będzie bił inny, fantastyczny wychowanek Barcelony, Lamine Yamal. To jest czas Lamina Yamala. To jest nasz bohater. Bez medalu wraca Kylian Mbappé, który jednak został królem strzelców mistrzostw, zdobywając 10 goli, o 2 więcej od Messiego.
4: Tyle Wojciech Marczyk. A mimo porażki z Hiszpanią, tysiące Argentyńczyków wyszło na ulicę Buenos Aires i innych miast, by podziękować reprezentacji za turniej. Kibice dziękowali przede wszystkim Lionelowi Messiemu za lata sukcesów.
2: To jest RMF Max.
4: Podtopione domy, zalane drogi, połamane drzewa. Przez Polskę przeszedł wczoraj front burzowy. Najwięcej pracy strażacy mieli w Małopolsce, na Śląsku i na Lubelszczyźnie. W sumie interweniowano ponad 1600 razy. Najwcześniej w przyszłym roku zaczną obowiązywać przepisy o maksymalnej temperaturze dopuszczalnej w miejscu pracy. Co dokładnie ma się zmienić?
6: Wyznaczona będzie maksymalna temperatura, przy której można pracować, czyli 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach i 32 stopnie dla ciężkich prac na otwartej przestrzeni. Do tego na przykład w biurze czy w urzędzie pracodawca będzie musiał zareagować już, gdy temperatura przekroczy 28 stopni.
4: Wyjaśniał Michał Dobrołowicz. I na koniec ważna informacja dla turystów odpoczywających w górach, w Tatrach. Ruszają remonty dwóch popularnych szlaków. Chodzi o trasę na Zawrat. Prace będą też prowadzone na szlaku Narysy powyżej Czarnego Stawu Gąsienicowego.
7: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
4: Hiszpania piłkarskim mistrzem świata w dogrywce pokonała Argentynę 1-0.
9: La Furia Roja była niepokonana w całym turnieju, straciła tylko jedną bramkę. Największą siłę podopieczni Luisa de la Fuente pokazali w półfinałowym meczu z Francją. Zdominowali drużynę naszpikowaną gwiazdami, ostatecznie pokonując trójkolorowych 2-0. W finale z Argentyną było podobnie, choć na jedyną bramkę czekaliśmy aż do drugiej połowy dogrywki. Gola na wagę mistrzostwa świata strzelił Ferran Torres.
4: Tyle Krzysiek Chwaliński. Polscy siatkarze wygrali z USA 3-0 w swoim ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Awans do finału zapewnili sobie wcześniej.
7: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
4: Gdzie będzie najwięcej słońca, a gdzie przydadzą się parasole? Już zdradzamy. Najpogodniej dzisiaj na południowym wschodzie Polski, tu bez opadów, a na pozostałym obszarze możliwe przelotne opady deszczu, na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, dodatkowo niewykluczone również burze. Dość chłodno, na termometrach od 19 do maksymalnie 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany wieje dzisiaj z zachodu. Noc raczej pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu i temperaturą od 10 do 14 kresek.
2: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
10: Najlepsza z możliwych wersji poniedziałku jest dostępna od samego rana tu w RMF Max. 5 po

0: Avicii, a w dzieci w trybie The Night. My jesteśmy w opcji Morning. Morning, hello!
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: A nawet good morning,
2: nawet
0: hello.
2: The best morning, bym powiedziała. To jest good, to jest za mało.
0: 11 proszę minut pana. Po godzinie 8. Bilety na największe rapowe festiwale ulala będą rozdawane w tej godzinie. Bądźcie blisko, by zdobyć podwójną wlotkę.
2: A teraz coś, co was może zaszokować.
0: No.
2: Co dwie sekundy tak? Telewizor robi zrzut ekranu tego, co oglądasz.
0: Naprawdę?
2: Cyk, cyk. Cyk, cyk.
0: I telewizor ogląda to, co ja oglądam?
2: Telewizor ogląda to, co ty oglądasz, tak.
0: Tak, także jak chcecie, żeby telewizor oglądał coś naprawdę fajnego, to trzeba mu szybko zmieniać kanały, żeby co dwie sekundy się nie znudził, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Posłuchaj tego. Specjalnie dla tych, którzy po urlopie już w pracy w poniedziałek, 11 po

0: poranek RMF Max zadbał o to, żebyście mieli podwójne wlotki na jeden z najlepszych festiwali tych wakacji.
1: Rap Południe od 31 lipca. 3 pełne dni. Pełne największych nazwisk.
0: White 2115, Żabson, Malik Montana, będzie PZ, będzie Chivas, będzie Białas, będzie BDOS, będzie Problem, będzie Kukon.
1: No i będziecie tam wy pod sceną przez wszystkie 3 dni tego festiwalu, bo mamy dla was podwójną wejściówkę.
0: I teraz uwaga, żeby polejechać razem z nami na Rap Południe do Bielska, to trzeba coś nawinąć w czasie niedługim. I teraz uwaga, żeby polejechać razem z nami na Rap Południe do Bielska.

0: Messenger, RMF Max, wejściowa na najbardziej rapowy ze wszystkich wakacyjnych festiwali do wzięcia właśnie u nas.
1: 10 sekund na wiki o tym, co u was.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Poranek RMF Max ma dla was podwójną wlotkę na cały rap południe festiwal.
1: Trzy dni pod sceną Bielsko-Biała, na scenie White, Żabson, Malik Montana, PZ, Chivas, Białas, BDOS, Problem, Kukon i wielu, wielu innych artystów.
0: Beat przygotowany, Kamil nawija.
2: Dziś rano niespodzianie znowu żona włącza pranie. Wszystko jest wiadome tak, że ona kocha mnie jak ten rap i ten świat.
0: O, Darek robi ją.
3: W drodze do roboty strzeliła mi keta w kole, yo. Dzwonia do prezesa, a ten mi padł, żeby ich wolne się wziął, yo.
1: Yo!
0: Dobre, małosolny rap.
4: Małosolny z ogródka, to jest moja bajka. Chrupią jak marzenie, zawsze w lidzu daję lajka. Kwas jest mat na języku, aż serducho skacze. Gdy stoją na stole, zawsze biorę raczej. Nie potrzebują cudów, to nie żaden git. Bo małosolny z ogródka, to mój największy hit.
1: MC Marek to nawinął, pięknie.
0: To było dobre. A tym, który zobaczy na żywo White'a, Żabsona, Malika, PZ-a, Chivasa, Białasa, będzie Seba.
5: Jest poniedziałek, do pracy bardzo wstać nie chciałem, ale musiałem, bo za prąd duży rachunek dostałem i się prawie nogą przeżegnałem, yo.
0: Yo, to jest życie. Rap południe będzie rozdawany w tym tygodniu o poranku w RMF Max.
1: Yo.

0: Nasze ulubione poranne zwierzątko. Cieszę się, że nie zacząłem robić tego wcześniej, bo bym przez dwie minuty musiał. 19 minut i godzina 9, kiedy Axwell i Bon robią dobry numer, to my go gramy tu o poranku w RMF Max.
1: A w kalendarzu mamy poniedziałek, no i to się w poniedziałek może wydarzyć. No? Zmęczenie, ból głowy, problemy z koncentracją, nagłe napady głodu. I to wszystko jest znak, że za mało pijesz.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Myślałem, że to jest znak, że za dużo pijesz. Zwłaszcza wczoraj. Meczyk. Niby tylko dwa z kolegą, ale jednak boli głowa i
1: Gastro. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy. Borówki amerykańskie 10,99 za opakowanie 400 gramów. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Tak, winogrona ciemne 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I zostałeś, Igor, wysłuchany. Super, od tego jesteśmy. Wstawaj, nie udawaj. Asia. Witajcie o poranku, Asia Meus, Irek Jakubek, 9 minut do godziny 9. Ważne mundialowe przypomnienie, wygrała Argentyna. Argentyna wygrała w specjalnym rankingu prezydenta Donalda Trumpa, bo prezydent Donald Trump uwielbia MMA, mieszane sztuki walki i był wątek MMA na meczu i po meczu i bez wątpienia w tej kategorii mundial wygrała Argentyna.
2: Czyli lepiej uderzają rękoma niż nogami.
1: No właśnie, to nie jest ta piłka, ale lanie Hiszpanom przynajmniej w tej dyscyplinie spuścili.
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Jennifer Lopez i Alok w wersji najnowszej Everything Fine.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie.
5: Mamma mia, el compresor.
4: Facciamo subito, sì?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Media Expert, taniej masz.
14: I po reklamie.

0: goes.
1: Jak leżenie nad rzeką.
2: Jak prawdziwy spontan.
3: Jak 2 tygodnie urlopu.
1: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
5: Na zegarach 9:00, w RMF Max, Flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam w poniedziałkowy poranek. Konsultacje w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia mają ruszyć w tym tygodniu. Na razie największe emocje wzbudza limit zarobków lekarzy.
6: Ministerstwo proponuje, by było to nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Związek Zawodowy Lekarzy przekonuje z kolei, że tę stawkę trzeba zróżnicować w zależności od tego, jak dużą odpowiedzialność ma konkretny lekarz. Ustawa, jak ustaliłem, jutro będzie omawiana na posiedzeniu rządu. Według planu limity zarobków lekarzy zaczną obowiązywać 1 stycznia przyszłego roku. Wiele zależy jednak od liczby uwag, które będą zgłoszone w najbliższych dniach w ramach konsultacji.
5: Tyle, Michał Dobrołowicz.
4: Słuchacie RMF Max.
5: Koniec z pustymi obietnicami o ekologii na opakowaniach. Rząd przyjął projekt przepisów nakazujący firmom udowodnienie każdego hasła typu eko czy zielone. Od końca września produkty bez wiarygodnych certyfikatów lub z własnymi zmyślonymi znaczkami znikną ze sklepowych półek. Biznes ostrzega jednak przed kosztami i prosi o czas na wyprzedanie magazynów. A teraz ostrzeżenie dla piechurów. Właśnie dziś w Tatrzańskim Parku Narodowym ruszają prace naprawcze na 2 kluczowych i chętnie uczęszczanych trasach.
7: Rozpoczyna się remont szlaku na Zawrat, to jest dokładniej wymiana łańcuchów w górnej części szlaku od strony hali gąsienicowej. Będziemy musieli chwilę poczekać, kiedy te łańcuchy będą wymieniane. Rozpocznie się również remont, ale to takie drobne poprawki na szlaku na Rysy, powyżej czarnego stawu gąsienicowego, więc tam też powinniśmy zachować szczególną ostrożność.
5: Mówiła Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej TPN. Urlop w kraju czy za granicą? Zdaniem wielu Polaków ceny nad Bałtykiem są już porównywalne z kosztami wyjazdu do Turcji, Grecji czy Egiptu.
8: Ja osobiście wolę wyjazdy za granicę. Dużo bardziej podoba mi się wizja poznawania nowej kultury i wydaje mi się, że cenowo wychodzi to bardzo podobnie.
9: Polskie morze jest teraz dość drogie, uważam, i czasami się bardziej opłaca wyjechać za granicę.
5: O preferencje pytał was Przemek Błaszczyk.
4: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
5: Dziś na przeważającym obszarze kraju przydadzą się parasole. Przed nami przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie do końca dnia mogą pojawiać się także burze z opadami do 30 mm i wiatrem, który osiągnie w porywach 70 km na godzinę. Bez deszczu jedynie na południowym wschodzie. Na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie kraju do 23 na południu. W nocy deszcz utrzyma się w większości regionów, a na północy i południowym wschodzie kraju lokalnie również popada i pogrzmi. Jutro podobnie i od 16 do 21 stopni.
4: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
3: Hity na maksa.
10: Od podawania trudnych wiadomości w tym studiu jestem ja.
3: Tak.
10: Asia nie ma tej no, umiarkowanie radosnej opcji. W pakiecie Joanna nie ma informowania was o tym, że najlepsza pogoda dziś, trochę gorsza jutro, a najgorsza w środę, a potem znowu będzie trochę lepiej.
3: Ale pakiet Joanna mówi, że weekend, który przed nami, ten następny, będzie ekstra słoneczny i cieplutki, więc czekamy.
10: Ekstra, jesteśmy z wami. Zła pogoda nie dotyczy tych, co na urlopie. Jutro 5:30, zbiórka. Asia Meuzirek, Jakubek.
3: Będziemy, pa!

0: To jest RMF Max. Po dziewiątej u nas nowy Robin Schulz. Przyznaję, że przychodząc dzisiaj do pracy, nie wiedziałam, z czym się mierzę. Nie wiedziałam, kto za Argentyną, kto za Hiszpanią, ale jedno jest pewne, jak tak po ludziach patrzę. I to nie tylko w pracy, też na ulicy. Wszyscy jesteśmy tak samo niewyspani. Dzień dobry, w poniedziałek nowy, kolejny, wakacyjny. Karola Kowalska do 13 z wami w programie Lata na Maxa. Max.
1: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy. Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Abżarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz

0: nami, a w mieście to wszędzie.
1: Niezmiennie
0: jest.
1: Uwielbiam ten numer. Taco na Fide i Tamagotchi w programie Lato na Maxa. Niektórzy na wakacjach, niektórzy w pracy, a inni jeszcze pracy szukają. Marzą na przykład o tym, żeby uwolnić się od tego szefa i znaleźć sobie lepszego. Czytam właśnie, słuchajcie, że jak szukamy pracy, to my bardzo często, my Polacy, rezygnujemy w ogóle ze starań o tą pracę, bo dojazd do niej zajmowałby nam zbyt dużo czasu. No, zrobiliśmy się trochę wygodni. Ja zresztą znam taką najlepszą trasę. Podobno najlepszą trasą do pracy to jest ta prosto z łóżka, przez łazienkę, potem krótki postój po kawę w kuchni i dojazd do biurka w drugim pokoju, tak no, średnio na 2 minuty przed startem pracy. No i jest w RMF Max coś dla tych, którzy jeszcze cały czas w pracy, a nie na urlopie. Można pracować w poniedziałek z myślą o wakacjach razem z Iną i Morenito w RMF Max. Olaf.

0: w RMF Max nad basenem i nad stertą dokumentów w pracy. Obiecuję, że brzmi tak samo dobrze. To jest RMF Max, to jest program Lato na Maxa i pozwólcie, że ja teraz zadbam o dobrą atmosferę, więc tak, muzyczka jest, no to teraz jeszcze dobra finansowa atmosfera. Wyobraź sobie, że jedziesz na wakacje, wyobraź sobie, można zamknąć oczy i na tych wakacjach nie sprawdzasz swojego konta w banku. Co więcej, nawet niespecjalnie interesujesz się, ile tam zostało, bo wiesz, że do końca wakacji na pewno ci wystarczy na taki odpoczynek, o jakim marzysz. To jest dobra wizja, prawda? No to co? Łap 15 tysięcy złotych od RMF Max. Od teraz, uwaga, startuje ekstra runda bonusowa, a to oznacza, że tylko przez najbliższych 10 minut mnożę razy 650 każde zgłoszenie, które do was, od was dostanę, albo przez rmfmax.pl, tu możecie się zgłosić, tu mnożę, albo SMS-owo 7327, tutaj też hasło Max za 369 z VAT-em i wchodzisz do gry o 15 tysięcy złotych i inne super wakacyjne nagrody, na przykład maszynkę do lodów. To wszystko w zabawie Casa de Palma. Startujemy, runda bonusowa, zrób sobie wakacje, ślimax na 7327. RMF Max.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Jak najlepsze wspomnienia.

0: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Dziś na przeważającym obszarze kraju przydadzą się parasole. Przed nami przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie do końca dnia mogą pojawiać się także burze z opadami do 30 mm i wiatrem, który osiągnie w porywach 70 km na godzinę. Bez deszczu jedynie na południowym wschodzie. Na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie kraju do 23 na południu. W nocy deszcz utrzyma się w większości regionów, a na północy i południowym wschodzie kraju lokalnie również popada i pogrzmi. Jutro podobnie i od 16 do 21 stopni.
1: RMF Max.
0: RMF Max.
1: RMF Max.

0: 12 to 12 i Somber odlicza razem z nami do godziny 10 w programie Lato na Maxa. Za chwilę między innymi David Guetta i One Republic, za chwilę też nowy numer Ring My Bell i coś czuję, że to może być nowy, ulubiony numer tych wakacji.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
3: masz. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
4: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Na imprezę.
11: Na siebie.
12: Na chillowanko.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato na maksa!
15: Czas na prognozę pogody. W ciągu dnia spodziewamy się zmiennej aury z przelotnymi opadami deszczu na przeważającym obszarze Polski. Wyjątkiem będzie południowy wschód, gdzie powinno być najspokojniej. Najmniej ciekawie zapowiada się sytuacja na północnym zachodzie. Tam możliwe są burze, silniejszy deszcz i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na termometrach zobaczymy dziś tylko od 17 do 23 stopni. Noc przyniesie jeszcze niższe wyniki od 11 do 15 stopni oraz opady niemal w całym kraju, a na wybrzeżu może dokuczać silny wiatr.
16: U nas w radiu wszyscy, słuchajcie, dyskutują o wczorajszym finale mundialu. No i co, jak ktoś nie jest wkręcony w piłkę, to też mógł znaleźć coś dla siebie, bo tylu aktorów, tylu celebrytów, tylu muzyków było na trybunach, o, że to było zupełnie osobne widowisko. Karola Kowalska z wami do 13 w RMF Max.

Można się do tego nie przyznawać jako radiowiec, ale będą znaki, że jakiś numer pokochaliśmy całym sercem. No bo jak radiowiec słucha jakiegoś numeru poza pracą, a nawet przed i po pracy, to znaczy, że wpadł mu naprawdę w ucho. Ja mam tak z tym numerem. Mówię to The Sun, to po 10 w programie Lato na Maxa. Teraz mała podróż w czasie, bo jeśli macie ochotę posłuchać polskich rapsów sprzed kilku lat, to mam dla was Peje w RMF Max.

0: numer na poniedziałek. Turn the lights off w programie Lato na Maxa po godzinie 10. Przyszłam dzisiaj do pracy, słuchajcie. Jest poniedziałek, przypominam. I gdzie nie spojrzę, to wszędzie są talerze, miseczki z cukierkami. No i czy to tak nie powinno być codziennie, że jak przychodzimy do pracy, to ktoś nas wita słodyczami? Tak naprawdę dzisiaj są urodziny jednego z naszych radiowych przyjaciół, więc wszystkiego najlepszego. Ale tak sobie myślę, że jak ktoś z was dzisiaj ma urodziny 20 lipca, wszystkiego najlepszego, to może chcielibyście prezent od RMF Max, takie 15 tysięcy złotych. Zrób sobie prezent i zgarnij kasę w zabawie Casa de Palma. Prześlij hasło Max SMS-em pod 7327 za 369 z VAT-em albo zgłoś się przez rmfmax.pl. No i sprawdź, czy ten prezent, czyli to 15 tysięcy złotych, trafi dzisiaj do ciebie, bo do kogoś ma szansę trafić już po południu. 7327.
1: Reklama.
2: Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. Ach, wiedziałem.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
13: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: Biedronkę. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

przytula nas wszystkich w poniedziałek w pracy. Dawid Podsiadło i Na Błysk w programie Lato na Maxa. To jest RMF Max, mundial i po mundialu, ale słuchajcie, są inne sportowe emocje, można po nie sięgnąć. Od 16 lipca trwają Mistrzostwa Europy w speedcubingu, nie mylić ze speed datingiem. Speedcubing to są mistrzostwa w układaniu kostki Rubika. Odbywają się w Holandii i mówię o tym dlatego, że są tam Polacy i odnoszą naprawdę gigantyczne sukcesy, bo mamy już złote medale, mamy już tytuły Mistrza Europy, mamy tytuły rekordzistów, także no, mamy Polaków na, no może nie na mundialu, ale na Mistrzostwach Europy to mamy. W kostkę Rubika, ale mamy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitu.
2: Odkrywam dla was nowe bity i nowe hity. I mam tutaj kawałek, który brzmi doskonale na wakacjach. Gdziekolwiek jesteście, w pracy, w domu, na biwaku, to Mizmo i jego Hello, The Sun Is Up, czeka na wasze głosy.
1: Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh. I po reklamie.
11: Jak najlepsze wspomnienia.
12: Jak buszowanie po lesie.
11: Jak spotkanie

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Czas na prognozę pogody. W ciągu dnia spodziewamy się zmiennej aury z przelotnymi opadami deszczu na przeważającym obszarze Polski. Wyjątkiem będzie południowy wschód, gdzie powinno być najspokojniej. Najmniej ciekawie zapowiada się sytuacja na północnym zachodzie. Tam możliwe są burze, silniejszy deszcz i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na termometrach zobaczymy dziś tylko od 17 do 23 stopni. Noc przyniesie jeszcze niższe wyniki od 11 do 15 stopni oraz opady niemal w całym kraju, a na wybrzeżu może dokuczać silny wiatr.
1: RMF Max.
0: RMF Max.
1: RMF Max.

0: Fukaj i Vito Bambino z nami tuż przed godziną 11 w programie Lato na Maxa. I ja już się nie mogę doczekać tego, co przed 11 muzycznie się u nas wydarzy. Wydarzy się to już za moment. Słuchajcie, jestem super podekscytowana, bo mam dla was nowy numer od Somber.
1: Max. To jest nowość RMF Max.
0: My Body Isn't Ready to jest najnowsza produkcja od tego amerykańskiego wokalisty. Produkcja, która jestem przekonana podbije wasze serca w te wakacje. Dajcie głośniej, to nowy Somber.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: I po reklamie.
16: Na słońce.

0: Sprawdźmy, co w pogodzie przyniosą kolejne godziny. Do wieczora w niemal całym kraju musimy liczyć się z przelotnym deszczem. Najmocniej popada i pogrzmi na północnym zachodzie, gdzie wiatr w porywach osiągnie do 70 km na godzinę. Najchłodniej będzie na północnym zachodzie, tam maksymalnie 17-19 stopni, a najcieplej z kolei dziś na południu do 23 kresek na plus. Jutro kontynuacja umiarkowanie chłodnej i deszczowej aury, a stabilizacja i powrót wysokich temperatur czekają nas dopiero w okolicach weekendu.
1: Fajnie, słuchajcie, fajnie. Nie można się znudzić. Nie można wpaść w rutynę. Można raz narzekać na to, że jest za gorąco, a za chwilę narzekać na to, że jest znowu za zimno, jak na lato. Karola Kowalska i Lato na Maxa do 13.

Numer, którego należy słuchać głośno. Nowy Alan Walker w RMF Max. To jest Lato na Maxa. No i uwaga, zaczynamy rundę bonusową zabawy Casa de Palma, ale to będzie runda bonusowa, w której, tak sobie myślę, szczególne szczęście będą mieli ci, którzy w swoim numerze telefonu mają cyfry 6 i 0. No i teraz szybko w głowie sobie literujemy nasz numer telefonu. Okej. No proszę. I albo jeśli mamy 0, albo jeśli mamy 6, albo jeśli mamy i jedno i drugie, no to znaczy, że po prostu to jest wasz dzień. Może akurat dzisiaj trzeba to zrobić. Może akurat dzisiaj trzeba wygrać 15 tysięcy złotych, bo tyle jest do zgarnięcia w zabawie Casa de Palma. Runda bonusowa, ekstra runda bonusowa oczywiście działa dla wszystkich, którzy się do nas odezwą. Ale ci, którzy w swoim numerze telefonu mają 6, albo 0, albo jedno i drugie, myślę, że tego szczęścia będą mieli jeszcze więcej. No to spróbuj. Śląc hasło Max pod 7327 za 3,69 z VAT-em, albo zgłoś się przez stronę rmfmax.pl, a ja już się zabieram za mnożenie każdego twojego zgłoszenia razy 600. 7327, tutaj też hasło Max, albo zgłaszasz się przez rmfmax.pl.

Super brzmią w wakacje, super brzmią latem. Swedish House Mafia i Wait So Long w połowie 11 w programie Lato na Maxa. Jak, słuchajcie, jeździmy na wakacje? No okazuje się, że już nie na All Inclusive, że na pewno nie tak chętnie podobno All Inclusive odchodzi powoli do lamusa. Ponoć, tak my Polacy mówimy, że All Inclusive zabija spontaniczność, że chcemy trochę więcej, że chcemy inaczej poznawać te kraje, do których jeździmy. No i przede wszystkim wolimy organizować sobie wakacyjne wyjazdy po prostu sami na własnych zasadach. No, spokojnie, spokojnie. Ja myślę, że my się jeszcze z All Inclusive przeprosimy. Jeszcze będziemy tam chcieli wrócić, ale to jak już się zmęczymy tym samodzielnym organizowaniem wakacji. Halo, dzień dobry, biuro podróży. Proszę mi zorganizować wakacje, bo organizowanie wakacji już mnie zmęczyło. To jest RMF Max i najbardziej wakacyjny numer tegorocznego lata, czyli Bausa i Magnetic w RMF Max.

0: Ariana Grande wraca do nas z nowym numerem Hate That I Made You Love Me. To przed godziną 12 w programie Lato na Maxa. Lato pokazuje, co ma w menu. Dzisiaj kolejny dzień z burzami, kolejny dzień z silnymi opadami deszczu, no i przede wszystkim z bardzo silnym wiatrem, także uważajcie na siebie, a więcej o tym, które województwa szczególnie ostrzega IMGW, już za moment w prognozie pogody RMF Max.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy borówki amerykańskie 10,99 za opakowanie 400 gramów, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Tak, winogrona ciemne 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Na leżaku.
11: Całą paczką.
10: Na luzie.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
10: Lato na maksa. If you love me, let me heal.
14: Sprawdźmy, co w pogodzie przyniosą kolejne godziny. Do wieczora w niemal całym kraju musimy liczyć się z przelotnym deszczem. Najmocniej popada i pogrzmi na północnym zachodzie, gdzie wiatr w porywach osiągnie do 70 km na godzinę. Najchłodniej będzie na północnym zachodzie, tam maksymalnie 17-19 stopni, a najcieplej z kolei dziś na południu do 23 kresek na plus. Jutro kontynuacja umiarkowanie chłodnej i deszczowej aury, a stabilizacja i powrót wysokich temperatur czekają nas dopiero w okolicach weekendu.

No tak, która chyba nigdy nam się nie znudzi. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat gra jeszcze przed godziną 12 w programie Lato na Maxa. Obiecuję, że do 12 utrzymamy to tempo. Będzie Jennifer Lopez, będzie m.in. Roxy i White, a potem flash i prognoza pogody, a po 12 będziemy sobie mówić m.in. o tym, kto będzie miał podgórkę w tegoroczne wakacje. Bądźcie z RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złotych 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Jak ognisko na działce.
11: Jak wypad na wodę.
12: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
13: A teraz prognoza na dziś i kolejne dni w RMF Max. Popołudnie w większości regionów minie pod znakiem przelotnych opadów deszczu, a na północnym zachodzie także burz z porywistym wiatrem do 70 km na godzinę. Suche jaury mogą spodziewać się głównie mieszkańcy południowego wschodu kraju. Maksymalne wartości na termometrach to od 17 stopni na północnym zachodzie do 23 na południu. W nocy zachmurzenie z przyjaśnieniami, deszcz i temperatury od 11 do 15 stopni, a jutro podobny klimat, deszczowo i do 21 stopni.
14: Może w pogodzie tego nie czuć, ale obiecuję, że w RMF Max będzie bardzo gorąco i bardzo wakacyjnie. Oni o to zadbają. Topic i Becky G po 12.

Niektórzy żartują, że Shakira dodała takiego pstryczka w nos swojemu byłemu mężowi, czyli Gerardowi Piqué, piłkarzowi. No i pojawiła się na mundialu więcej razy niż on. Pojawiła się też w RMF Max z mundialowym Daj Daj po godzinie 12 w programie Lato na Maxa. Końcówka tych mistrzostw świata faktycznie była bardzo emocjonująca. Najpierw spotkanie Anglia-Francja zakończone wynikiem absolutnie ciekawym. 6-4 Anglia pokonała Francję, przypomnijmy. No i wczorajszy finał, który no, spotyka się tutaj z niezbyt pochlebnymi komentarzami. No ale to trochę jak w takim klasycznym serialu, czyli przedostatni odcinek trzyma nas w napięciu i myślimy sobie, co to będzie za zakończenie, a potem przychodzi finał sezonu i myślisz sobie, no serio? No beznadziejne zakończenie.

0: Nieważne, czy za biurkiem, nieważne, czy za kierownicą, nieważne, czy na wakacjach, ten numer wszędzie, wszędzie tak samo dobrze brzmi. Moonlight i Alabama, ten można się poruszać o tej porze po godzinie 12 do jednego z największych hitów wakacji. To jest RMF Max, to jest program Lato na Maxa. No i tak sobie myślę, że niezależnie od tego, czy w pracy jesteśmy, czy na wakacjach jesteśmy, to pomysł na to, jak wydać 15 tysięcy złotych, na pewno się znajdzie, bo na wakacjach można sobie wydać na przykład na wynajem fajnej łódki na cały dzień, a w pracy, no na przykład na zaplanowanie urlopu, albo po pracy można sobie pójść na wyprzedaże. No na pewno powód się znajdzie. A 15 tysięcy złotych czeka na Was w RMF Max w zabawie Casa de Palma. Zagraj już teraz, wyślij hasło Max SMS-em pod 7327 za 3,69 z VAT-em i wejdź do gry i po południu możesz być bogatszy, bogatszy o 15 tysięcy złotych. 7327 teraz, czyli hasło Max SMS-em.
1: Reklama.
2: Szli, szli i wreszcie osiągnęli swój cel. Las. Las Palmas Nagrodas.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: Genta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: I po reklamie.
4: Na słowo.
5: Na metę.
6: Kamperem.
7: Bez granic.
8: Na lody.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max.
11: Lato na maksa.
12: Lato na maksa.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Przepięknie płynie ten numer przez poniedziałkowe popołudnie. To Fukaj i Liwka w programie Lato na Maxa. Słuchacie RMF Max, no i dla tych, którzy wybierają się w góry w najbliższym czasie, uwaga, ważna informacja, bo od dzisiaj, czyli od 20 lipca, w Tatrach mamy remonty. To nie jest żart. Tatrzański Park Narodowy rusza z remontami dwóch bardzo popularnych wysokogórskich szlaków, także jeżeli wybieracie się albo na Rysy, albo na Zawrat, to trzeba uważać, bo tutaj czekają utrudnienia. Szlaki są otwarte, ale trzeba się liczyć z utrudnieniami i z czasowym wstrzymaniem ruchu. Także, no, jak widać, korki mają się w naszym kraju bardzo dobrze, dotarły już również w góry. Czyli co? Czyli w górach będzie jeszcze bardziej, pod górkę na to wychodzi. Zdobywania szczytów życzę nie tylko tym, którzy wybierają się w Tatry, ale również tym, którzy cały czas są w pracy i na razie tylko myślą o tym, żeby wybrać się w góry albo nad morze. To jest RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Wygląda właśnie tego. Możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Przeżyjmy razem z Mateuszem te wielkie piłkarskie mundialowe emocje.
3: Wczoraj miałem dość atrakcyjny dzień i finał mundialu przespałem. Ale wróciliście i to mnie cieszy i to mi daje energię na nowy dzień.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie.

0: Wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Jak długi dzień pełen słońca.
3: Jak wypad nad wodę.
4: Jak ognisko na działce.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
7: A teraz prognoza na dzisiaj i kolejne dni w RMF Max. Po południe w większości regionów minie pod znakiem przelotnych opadów deszczu, a na północnym zachodzie także burz z porywistym wiatrem do 70 km na godzinę. Suchej aury mogą spodziewać się głównie mieszkańcy południowego wschodu kraju. Maksymalne wartości na termometrach to od 17 stopni na północnym zachodzie do 23 na południu. W nocy zachmurzenie z przejaśnieniami, deszcz i temperatury od 11 do 15 stopni, a jutro podobny klimat, deszczowo i do 21 stopni.

Numer, przy którym można się uśmiechnąć. Rihanna, ja za nami w programie Lato na Maxa. Jutro, i to jest bardzo ważna informacja i będziemy wam jeszcze o tym przypominać w RMF Max, jutro między 7 a 19 odbywać będą się w całym kraju ćwiczenia Alarm 2026 i będzie można słyszeć syreny alarmowe, także spokojnie, to będą tylko ćwiczenia, a jakby ktoś chciał poćwiczyć wstawanie o 7 rano, to jest szansa, że taką syrenę właśnie o 7 usłyszy. Karola Kowalska, dzięki za dzisiaj, my słyszymy się ciut później, bo tuż po 9 w RMF Max już jutro. Bleska tymczasem u nas przed godziną 13 pojawi się jeszcze Pitbull.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: I po reklamie.
8: Po swojemu.
9: Na spontanie.
8: Na luzie.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: RMF Max. Lato na maksa.
8: Lato na maksa!
12: Do wieczora deszczowo będzie niemal w całym kraju, przy czym najsilniejsze opady i burze grożą północnemu zachodowi. Najcieplej zrobi się na południu, tam 23 stopnie na plus, podczas gdy na północnym zachodzie tylko od 17 do 19. W nocy opady nie odpuszczą w większości województw, a na północy i północnym wschodzie znów może zagrzmieć. Wtorek to nadal sporo chmur i przelotny deszcz, a temperatury nie przekroczą 21 stopni. Dopiero pod koniec tygodnia czeka nas przełom i napływ upalnego powietrza, a temperatury wrócą w okolice 30 stopni w niedzielę.
13: Jest 13, wjeżdża lato i wszystko gra w RMF Max. I cali na biało, troszeczkę niewyspani po tym wczorajszym finale wjeżdżają.
14: Karina Nicińska.
13: Dawid Mięzek. Karin, jak tam twoje wrażenia po finale?
14: To był bardzo brzydki mecz.
13: To prawda. Ja ostatni raz taką różnicę potencjałów widziałem, jak mój kolega z podstawówki zaczepił takiego typa z technikum i ten go później ganiał, tylko tam nie skończyło się na 1-0. Słuchajcie.
14: Ale bójka była.
13: Ale była, walka była,
14: my
13: oczywiście.
14: My też się bijemy o jak najszybsze wyjście z roboty, no chyba, że jesteście na wakacjach.
13: A Lumix. To wtedy o nic się nie bijcie, tylko spokojnie chillujcie. Lumix i Self Hour, lecimy, jesteśmy z wami do 17.

0: Radio, Axwell i Bonów, RMF Max. Idzie poczuć wakacje.
1: Słuchajcie, ja tak a propos tych wakacyjnych klimatów, to przed chwilą dosłownie jadąc do pracy widziałem gościa w koszulce Hiszpanii. On wyglądał na takiego mocno zmęczonego. Ja tak rozkminiałem, czy on miał trudny poranek, czy on po prostu nie miał poranka, bo od wczoraj wieczora ma po prostu świetny wieczór.
0: Trwa i może jeszcze potrwać kilka dni, ale wasz też dzisiaj może. I to nie dlatego, że tam Mistrzostwa Świata, piłka nożna i
1: nasza tak drużyna raczej nie zdobędzie, nie zapowiada
0: się. Wasza drużyna, wasza w postaci na przykład was i waszego telefonu, jeżeli dzisiaj zgarniecie w RMF Max 15 tysięcy złotych, wyobrażasz to sobie, chodzisz z koszulką z własną podobizną, rodzina się dookoła ubiera.
1: Nagle się wszyscy odzywają w ogóle. Słuchajcie, 15 tysięcy złotych może wpaść dzisiaj w zabawie Casa de Palma. Finał jeszcze tego popołudnia, nie kiedyś tam w grudniu, po południu, na koniec wakacji, tylko dzisiaj. I dzisiaj 15 tysięcy złotych możecie zgarnąć. A teraz, w tym momencie...
0: Uwaga, gwizdek! 450 razy mnożymy każde wasze zgłoszenie. Wysłane z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, a także te wysłane na rmfmax.pl.
1: Słuchajcie, wbijajcie, żeby nie było spalonego. 450 razy tylko przez 10 minut mnożymy wasze szanse na 15 tysięcy złotych. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.
0: Kasa czeka. RMF MAX. Reklama.
2: Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. O, wiedziałem.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Ekipa XL, 65 ml, różne smaki. Tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
13: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
16: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
17: Panie Pascalu, no jakby to...
16: A widziała pani?
17: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
16: I w niej pewnie jest więcej

0: www.radioexpert.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Na rower.
7: Na koncert.
8: Na spacer.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa.

0: Te 3 sekundy jeszcze tej przyjemności z myślą o tych wszystkich osobach, które one też już myślą, że mają w końcu mistrzostwa świata za sobą.
1: A nie, to nie możemy przecież tak zostawić. To nie ma tak. Słuchajcie, mistrzostwa świata mundial w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w Meksyku. Mundial imienia Donalda Trumpa się zakończył, ale my cały czas szukamy mistrzów świata. Tym razem wśród was.
0: Słuchajcie, nie sportowo, tylko życióweczka. W czym jesteście mistrzami świata? W nierozwieszaniu prania, które czeka na to już od 3 dni. To na przykład ja.
1: A może właśnie w błyskawicznym obieraniu ziemniaków i to takim, że ta skóreczka taka cieniuteńka, że w ogóle ta sama waga ziemniaka zostaje.
0: W niepakowaniu wszystkich najpotrzebniejszych rzeczy na urlop. Czekamy. Czym wy jesteście mistrzami świata? Pod 3001?
1: Albo dajcie znać na Messengera RMF Max. Można głosóweczkę nagrać i słuchajcie, mamy gadżety dla tych, którzy nas najbardziej zaskoczą. Ile tych gadżetów, to się okaże, ile nas osób zaskoczy.
0: Trump nie zabierze.
1: 3001 albo Messenger RMF Max. W czym jesteście mistrzami świata? RMF.

0: Morenito i nas Latino z najwyższej półki. Taka pocieszajka wakacyjna dla tych, co dzisiaj rozpoczęli urlop i patrzą na prognozy pogody na najbliższe dni.
1: Jeszcze tydzień temu ludzie płacili kilkadziesiąt tysięcy złotych za dobrą klimę, a dzisiaj wystarczy otworzyć okno.
0: Słuchajcie, o pogodzie za chwileczkę, a po prognozie Bruno Mars będzie Locked Out of Heaven.
1: Ale piękny numer. Max.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Słyszysz?

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Do wieczora deszczowo będzie niemal w całym kraju, przy czym najsilniejsze opady i burze grożą północnemu zachodowi. Najcieplej zrobi się na południu, tam 23 stopnie na plus, podczas gdy na północnym zachodzie tylko od 17 do 19. W nocy opady nie odpuszczą w większości województw, a na północy i północnym wschodzie znów może zagrzmieć. Wtorek to nadal sporo chmur i przelotny deszcz, a temperatury nie przekroczą 21 stopni. Dopiero pod koniec tygodnia czeka nas przełom i napływ upalnego powietrza, a temperatury wrócą w okolice 30 stopni w niedzielę.
1: RMF Max.
0: RMF Max.
1: RMF Max.

0: kartę i krem i okulary, mamy jasną przyszłość sobą, gdyby Oscar Cymstak próbował nam coś powiedzieć tą piosenką. Właśnie, bo... No Dawid, no co ty mi się tak tu wpychasz?
1: No wpycham się jak Donald Trump na zdjęcie z Pucharem Świata, tak się teraz robi, widzisz, nie dajesz się wypchnąć ze zdjęcia z eteru i w ogóle.
0: Słuchajcie, w przypadku gadżetów od RMF Max na pewno Donald Trump nie powie, że za wspaniałą organizację czegoś tam na pewno chciałby, żebyście to wy przekazali mu te nagrody, żeby on sobie mógł tam, wiecie, powiesić w tym gabinecie gdziekolwiek.
1: Owalnym albo jakim tam lubi, bo teraz ma zupełnie nowe skrzydło przecież. Dobra, słuchajcie, w czym wy jesteście mistrzami świata, za to mamy nagrodę, za to mamy gadżety RMF Max. Dajcie znać na 3001 albo na messengerka RMF Max. Głosówkę też można nagrać nawet łatwiej.
0: A że świat nie żyje tylko sportem, usłyszycie z kolei już za chwilę w najnowszym Flashu.
1: O 14.
2: To jest nowość RMF Max. Everything fine.

0: przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
6: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
7: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Na luzie.
11: Bez granic.
10: We dwoje.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
13: Popołudnie przyniesie nam przelotne opady w większości Polski, a na północnym zachodzie także lokalne burze z wiatrem do 70 km na godzinę. Słonecznie i bez deszczu jedynie na południowym wschodzie. Temperatury wyniosą dziś od 17 do 23 stopni, a w nocą wciąż może przelotnie popadać. Wtorek upłynie pod znakiem umiarkowanie chłodnej aury z opadami deszczu i temperaturami nieprzekraczającymi 21 stopni. Cieplejsze dni nadejdą w drugiej połowie tygodnia. W sobotę i niedzielę słonecznie, a słupki rtęci sięgną nawet 30 stopni. Popołudnie przyniesie nam przelotne opady w większości Polski, a na północnym zachodzie także lokalne burze z wiatrem do 70 km na godzinę. Słonecznie i bez deszczu jedynie na południowym wschodzie. Temperatury wyniosą dziś od 17 do 23 stopni, a w nocą wciąż może przelotnie popadać. Wtorek upłynie pod znakiem umiarkowanie chłodnej aury z opadami deszczu i temperaturami nieprzekraczającymi 21 stopni. Cieplejsze dni nadejdą w drugiej połowie tygodnia. W sobotę i niedzielę słonecznie, a słupki rtęci sięgną nawet 30 stopni.
14: Jeśli waszą ulubioną letnią rozrywką jest siedzenie w ciasnej salce konferencyjnej i podnoszenie wartości firmy, to znaczy, że jesteśmy w tym razem.
15: Słuchajcie, nie wszyscy mają urlop, ale ci, którzy nie mają, to i tak mają urlopową atmosferę z RMF Max i z Lato i wszystko gra.
14: Dawid Miązek,
15: Karina Nicińska i Dawid Podsiadło.
14: Do 17 z wami.

0: odkurzyć lato jeden dzień.
1: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: lubię ten wzrok. Swój wzrok na gowsze z bitą śmietaną na buńciaku właśnie. Kusi. O tym w wakacje są takie hity na maksa jak Bledka i dwa dni przed chwilą.
1: A propos wakacji, to pamiętacie, że was wysyłamy na wakacje, na urlopy za hajs od RMF Max za 15 tysięcy złotych, które można zgarnąć w zabawie Casa de Palma.
0: No tam od razu palma. A co to, sosen nie ma w Polsce? Może być Casa de Sosna, Casa de Brzuska.
1: No tak, że to nie trzeba od razu pod palmy jechać. Może być ośrodek wypoczynkowy Bogdan na przykład, nie? Tam też są fajne wakacje. Pod sosnami, między szyszkami człowiek leci na te plaże nad dzikim jeziorem. Piękna sprawa.
0: Możecie sobie zrobić Casa de Grusza z RMF Max.
1: Słuchajcie, w czasy pod gruszą, w czasy pod palmą, co chcecie? 15 tysięcy złotych czeka i to za co? Za co? Ile to jest wysiłku, żeby wysłać jednego SMS-a? No tyle co... O, podnieś telefon i... Jezus Maria.
0: Co cię tak wzięło?
1: O Boże. Patrzę tutaj na telefon, a tu SMS od żony. Wiem o wszystkim. I mi całe życie stanęło przed oczami, słuchajcie. A to się okazało, że ja jej po prostu wcześniej napisałem, żeby kupiła jeszcze pasztet i krem do golenia.
0: Wy też tak możecie za nie mówić, jak na przykład zgarniecie od RMF Max 15 tysięcy złotych.
1: I co będzie w znacznie przyjemniejszych okolicznościach? 7327, hasło Max, wysyłajcie pod ten numer za 369 albo wbijajcie na rmfmax.pl jak najszybciej.
0: Casa de Palma czeka.
1: 15 tysięcy.
2: Reklama.
3: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
4: Na paznokcie.
3: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
5: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Studiujesz albo kończysz naukę?
7: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
6: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
7: To Eurotipy.
6: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
7: Zaliczyć kursy, praktyki?
6: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
7: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
6: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
7: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania.
6: Chcielstwem Komisji Europejskiej.
8: Szukasz czegoś? Jest.

0: stresująca. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
3: masz. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.
5: Na lody, na plażę z ekipą.
6: Leżąco.
5: Na chillowanko.
7: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
8: RMF Max.
9: Lato na maksa.
10: Lato na maksa.

0: święty spokój w pracy, na kocyku, na wakacjach i jeszcze fire. Czy może być lepiej w RMF Max?
1: No mogłoby być lepiej, jakby jeszcze mistrzostwa trochę potrwały, ale cóż, mundial za nami, ale my szukamy mistrzów wśród was. Jesteście mistrzami świata, tak zapytaliśmy was, piszecie na 3001, piszecie na Messengera RMF Max.
0: I nagrywacie swoje głosóweczki, miejsce trzecie leci do Eli.
2: Jestem mistrzynią świata w chowaniu rzeczy przed dziećmi. Tak potrafię dobrze schować, że potem sama nie potrafię znaleźć.
1: No i potem znajdujesz tę wymarzoną kolejkę z klocków Lego, która miała do ciebie trafić w 93.
0: Ale leci, miała miejsce. Kto tam drugie miejsce zajął? A,
1: Krzysiek.
0: Przecież Argentyna.
3: To jestem mistrzem w unikaniu jakiejkolwiek pracy. Mistrzem nieróbstwa. Mistrzem unikania, tak żeby się nie narobić, a zarobić.
0: Brawo. Ja szanuję.
1: Ale to każdy ma takiego, przynajmniej jednego kolegę w pracy, który mówi, a weź dzisiaj za mnie, słuchaj, ja za ciebie wezmę w czwartek.
0: I ten czwartek nigdy nie przychodzi.
1: Nigdy.
0: To ten ulubiony kolega, ale mamy również Krzysztofa.
1: Jeszcze jednego Krzyśka.
4: Ja jestem mistrzem świata na pewno w sprzątaniu, no i w motywowaniu mojej kochanej żony do tego, żeby też coś zrobiła w domku, bo jest typową kanapiarą, netflixiarą. Ale i tak ją kocham.
0: Ja nie mam pojęcia, o czym ten Krzysztof tam mówił, ale to samo nagrody
1: i tak ją kocham.
0: Od RMF Max lecą.
1: Gadżety od RMF Max. W czym wy jesteście mistrzami świata? Dalej można pisać Messenger, RMF Max albo 3001.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitu.
2: Odkrywam dla was nowe bity i nowe hity. I mam tutaj kawałek, który brzmi doskonale na wakacjach. Gdziekolwiek jesteście, w pracy, w domu, na biwaku, to Mizmo i jego Hello, The Sun Is Up, czeka na wasze głosy.
1: Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
14: I po reklamie.

Popołudnie przyniesie nam przelotne opady w większości Polski, a na północnym zachodzie także lokalne burze z wiatrem do 70 km na godzinę. Słonecznie i bez deszczu jedynie na południowym wschodzie. Temperatury wyniosą dziś od 17 do 23 stopni, a w nocą wciąż może przelotnie popadać. Wtorek upłynie pod znakiem umiarkowanie chłodnej aury z opadami deszczu i temperaturami nieprzekraczającymi 21 stopni. Cieplejsze dni nadejdą w drugiej połowie tygodnia. W sobotę i niedzielę słonecznie, a słupki rtęci sięgną nawet 30 stopni.

0: Vibe Disco lat 70. się włączył, ale taki uwspółcześniony Lizzo, Bonnie M i Daddy Cool w RMF Max.
1: A tymczasem story, które poruszy serducho każdego korpo pracusia, który dawaj musiał przyjść w poniedziałek do pracy. Przez weekend cały świat zachwycił się historią Włocha, aha, który przez 32 lata żył samotnie na wyspie, ponieważ po prostu nie chciało mu się z nikim gadać. Dawid, spójrz mi w oczy.
0: Tak, tak, to jest moja wymarzona emerytura i pewnie każdego, kto pracuje w tym kraju z klientem. Ale teraz wyobraźcie sobie, trafiacie na tę swoją wymarzoną, bezludną wyspę albo rancho w Bieszczadach, nikogo nie słychać, tylko śpiew ptaków i nagle...
1: Dzień dobry, tu Klara Sobieraj. Na pewno chciałby pan skorzystać z darmowej dotacji na fotowoltaikę, prawda?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Przeżyjmy razem z Mateuszem te wielkie piłkarskie mundialowe emocje.
3: Wczoraj miałem dość atrakcyjny dzień i finał mundialu przespałem. Ale wróciliście i to mnie cieszy i to mi daje energię na nowy dzień.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Ekipa XL, 65 ml, różne smaki. Tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Ale ten dzień leci, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: I po reklamie.
11: Jak ognisko na działce.
12: Jak wieczór na rolkach.
13: Jak leżenie nad rzeką.
14: Tak brzmi lato. Na maksa.
15: Lato na maksa.
16: Lato na maksa!
17: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
19: To Flesz Sportowy RMF Max, Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej, ale nie będzie o mundialu. Lech Poznań w przypadku wyeliminowania w drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów duńskiego Ochus w kolejnej trafi na zwycięzcę rywalizacji między azerskim Sabah Baku a fińskim Kups Paloseura. Z kolei jeżeli Górnik Zabrze pokona Fenerbahce Stambuł, to w trzeciej rundzie trafi na lepszą drużynę z pary Sturm Graz, Heart of Midlothian ze Szkocji. Mecze trzeciej rundy 4, 5 i 11 sierpnia. Klaudia Zwolińska rozpoczyna walkę o medale Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym. Zawody odbywają się w Oklahoma City. Pierwsze starty dziś późnym popołudniem. W ubiegłym roku w Australii Polka zdobyła 2 złote i brązowy krążek.
17: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
20: Do końca dnia w większości regionów utrzyma się zmienna aura z przelotnym deszczem. Najgroźniejsze zjawiska, w tym burze i porywisty wiatr, prognozowane są dla północnego zachodu kraju. Suchej pogody spodziewamy się tylko na południowym wschodzie. Temperatura sięgnie maksymalnie od 17 stopni na północnym zachodzie do 23 na południu, a nocą chmury i deszcz pozostaną z nami, przenosząc na północy kolejne burze. We wtorek wciąż przelotne opady i nieco chłodniej, bo tylko od 17 do 21 stopni. Na prawdziwie letnie upały poczekamy do weekendu, gdy termometry znów pokażą około 30.
21: Słuchajcie, nie wpadajmy w panikę, ale przyszedł alert RCB.
22: Czyli co, szefu na zakładzie?
21: Nie, gorzej. Uwaga, jutro w godzinach 7:19 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój! No zachowaj spokój, Karina, nie denerwuj się, mówi. Nie wpadaj w panikę, proszę cię.
22: Ale ja jestem spokojna.
21: Nie panikuj,
22: jestem
21: błagam.
22: Jestem wychillowana. Człowieku, ja słucham Lato na maksa. Lato i wszystko gra.
21: A, tak, to tak.
22: No Dawid Miązek.
21: Karina Nicińska.
22: I mnóstwo wakacyjnych hiciorów. Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta już teraz. Baby.

0: Dziwnowski w górę. Another 54 Ultra. Talk to you w RMF Max.
1: Bardziej. 2, 3, 4 i...
0: Ale teraz rączki. Nie. Już nie w górę. Teraz rączki, słuchajcie, na przyciski naszych telefonów, bo to jest ten moment, kiedy można zrobić z nich idealny użytek.
1: Kochani, to ostatnia okazja. Więcej dzisiaj nie będzie.
0: Nie, już
1: szans
0: nie podbijemy.
1: Zwiększonych na zgarnięcie 15 tysięcy złotych i to dzisiaj w naszej zabawie Casa de Palma.
0: Teraz dobijamy do ściany i mnożymy wasze szanse na zgarnięcie tych 15 tysięcy złotych w zabawie Casa de Palma. Ile razy?
1: 550 razy. Jeden SMS z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 to tak naprawdę 550 szans na zgarnięcie 15 tysięcy złotych.
0: Czyli uporządkujmy sobie to w głowie, żeby mieć pełną jasność. Niby wysyłamy jednego SMS-a tylko, nie? Jeden SMS, hasło MAX 7327, tak jak zawsze. Ale tych SMS-ów u nas w systemie jest 550, a płacisz tylko raz. Tak to działa.
1: 15 tysięcy złotych, tak na jedno kliknięcie, jednym SMS-em z hasłem MAX pod 7327. No nie dajcie się prosić, ta kasa już jest tak blisko was.
0: Możecie sobie za to kupić wymarzone wakacje, albo na przykład sokowirówkę, albo alufelgi do auta. No co chcecie, po prostu wasze 15 koła to będzie. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.
1: Dzwonimy już za godzinę.
2: MAX! Reklama.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowi. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: I po reklamie.
11: Na randkę.
12: Na dziko.

0: życia.
1: Ale ja to lubię. Każdą okazję wykorzystam, żeby to zagrać. Sobel, Francis i Dims, Kochasz w RMF Max.
2: A tymczasem zagraniczne media zakochały się absolutnie w Krakowie. Najpierw pokazały piłkarskiemu świadkowi, jak się powinno kibicować i świętować wygrane kolejne mecze i awanse do kolejnych lig, nie rozwalając przy okazji pół miasta.
1: Tak się pozmieniało.
2: Się pozmieniało trochę. A tymczasem dzisiaj zagraniczne tytuły rozpisują się o tym, że w Krakowie w najbliższym czasie zamiast kosiarek mamy zobaczyć kozy i owce.
1: Z sierpem, z kosą, że one będą kosić?
2: Nie, z żołądkiem i zębami po prostu, ale zaprawdę dziwne i piękne to są czasy, w których żyjemy.
1: No słuchajcie, teraz Warszawa na przykład może odpowiedzieć, że o, starej stolicy Polski nie stać na kosiarki elektryczne.
2: A Kraków odpowiada, a my to przynajmniej mamy co kosić, a nie sam beton tylko.
1: A tymczasem wchodzi Zakopane całe na biało i odpowiada
2: Max.
1: 20 zł za zdjęcie z łowcą, proszę.
2: Kartą czy blikiem?
1: Kartą będzie z paragonem, to 25.

0: gdyby Jagodzianka w te wakacje była piosenką, ona by mnie tak śpiewała jak Age w RMF Max.
1: A właściwie Anita Ward, bo to jest przeróbka jej wielkiego hitu sprzed prawie, uwaga, 50 lat. Ring My Bell, ale świetna przeróbka.
0: Wszystko w modzie, Jagodzianki też.
1: Czy pogoda pod wakacyjne letnie Jagodzianki, czy bardziej pod sweterki jesienne, to o tym za chwileczkę w prognozie, a po niej Eminem Houdini. Max.
2: Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Na tarasie.
17: Na dziko.
16: Na leżąco.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: RMF Max. Lato na maksa.
20: Lato na maksa!
21: Do końca dnia w większości regionów utrzyma się zmienna aura z przelotnym deszczem. Najgroźniejsze zjawiska, w tym burze i porywisty wiatr, prognozowane są dla północnego zachodu kraju. Suchej pogody spodziewamy się tylko na południowym wschodzie. Temperatura sięgnie maksymalnie od 17 stopni na północnym zachodzie do 23 na południu, a nocą chmury i deszcz pozostaną z nami, przenosząc na północy kolejne burze. We wtorek wciąż przelotne opady i nieco chłodniej, bo tylko od 17 do 21 stopni. Na prawdziwie letnie upały poczekamy do weekendu, gdy termometry znów pokażą około 30.
22: RMF Max.
23: RMF Max.
22: RMF Max.

0: No, z myślą o tych, którzy już za kierownicą, bo tak sobie troszeczkę wcześniej dzisiaj wyszli w poniedziałek z roboty. Taylor Swift w RMF Max. Jak ci się podobało?
1: Ładne.
0: No i właśnie dlatego artyści tworzą piosenki.
1: Żeby usłyszeć ładne.
0: Za ten komplement.
1: Słuchajcie, na chwilę do Stanów Zjednoczonych się przenosimy, bo naukowcy, uwaga, potraktowali kleszcze pestycydami, żeby sprawdzić nowe metody walki z kleszczami.
0: No i co?
1: No i słuchajcie, wyhodowali super kleszcze, bo teraz kleszcze są odporne na pestycydy i na niskie temperatury.
0: Brawo!
1: Dziękujemy wam, naukowcy, super robota, opłaca się inwestować w badania i rozwój. Flash za chwileczkę w RMF Max, tymczasem Roxy z White'em 2115.
0: Będzie też pogoda.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie.
5: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: I po reklamie.
9: Do lasu.
10: Na dziko.
11: Bez planu.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF Max.
13: Lato na maksa.
14: Lato na maksa!
15: Zaczynamy Flash RMF Max o 16. W nim krótko o tym, co ważne o tej porze dnia. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. A zaczynamy od ostrzeżenia z Mennicy Polskiej dla osób kupujących złoto. Na popularnych portalach ogłoszeniowych oszuści oferują podrobione sztabki, do których dołączają fałszywe dokumenty przypominające te z autoryzowanych punktów sprzedaży.
16: Oszuści, chcąc uwiarygodnić transakcje, prezentują sfałszowane paragony. Przypominają one dokumenty sprzedaży wystawiane przez Mennicę Polską i mogą wzbudzić zaufanie kupujących. Trudno też rozpoznać gołym okiem, czy sztabka jest ze szlachetnego kruszcu. Dlatego paragon albo faktura nie powinny być dla nas dowodem autentyczności. W razie wątpliwości można skontaktować się z Mennicą i zweryfikować dokumenty. Szczególnie powinni uważać ci, którzy planują zakup od osób prywatnych za ceny znacznie niższe niż te obowiązujące na rynku.
15: Tematem zajęła się Magdalena Greinert. Hiszpania świętuje piłkarskie Mistrzostwo Świata. Świeżo upieczeni zwycięzcy mundialu wrócili już do swojego kraju. Na razie nie mają czasu na odpoczynek. Przed nimi część oficjalna fiesty, informuje Cezary Dziwiszek. Co w najbliższych godzinach?
17: Piłkarze La Furia Rocha podejmie w swoim pałacu król Filip VI. Potem Rodry i spółka udadzą się do siedziby rządu na spotkanie z premierem Pedro Sanchezem. Pod wieczór przejazd odkrytym autobusem ulicami Madrytu aż na Plaza de Cibeles. Piłkarze powinni tam dotrzeć około 21:00.
15: Hiszpanom gratulujemy złota. Niemal 155 tysięcy całkowicie elektrycznych pojazdów było zarejestrowanych w Polsce pod koniec czerwca bieżącego roku. To dane z licznika elektromobilności uruchomionego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności. W samym pierwszym półroczu zarejestrowano ponad 22 700 nowych aut całkowicie elektrycznych. To o 22% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. A w najbliższy piątek na terenie Zamku Ogrodzieniec zaparkuje Lato na Maxa. Wystąpią m.in. Oskar Cyms czy Ola Bieniarz. Szczegóły na rmfmax.pl.
18: Do końca dnia na przeważającym obszarze kraju utrzyma się dość dynamiczna pogoda, choć wieczorem opady deszczu zaczną powoli słabnąć, ale w nocy i tak może jeszcze trochę popadać, a na północy i północnym wschodzie mogą też wystąpić burze. W rejonie Helu wiatr w porywach osiągnie nawet 70 km na godzinę, a temperatury wyniosą od 11 do 15 stopni. Jutro podobnie, choć nieco chłodniej, bo temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 21 stopni. Środa i czwartek przyniosą podobną zmienną aurę, a większe ocieplenie nadejdzie dopiero w piątek. W weekend już 30 na termometrach.

0: Czekałam całe 8 godzin na tego hiciora.
1: No to się doczekałaś. Bauza i Magnetic. Otwieramy godzinę 16 w RMF Max.
0: Dawid Miązek.
1: Karina Nicińska, lecimy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: No, tak sobie od niechcenia na działeczce zaśpiewali. Patrzcie, jaki hit wyszedł. Projekt Enklawa, Fuka i Liwka i Chcę więcej werbów.
1: A chcesz coś usłyszeć seksownego?
0: No dawaj.
1: Chmury. Wiatr. Przelotne opady.
0: Super.
1: Temperatura w okolicach 20 stopni.
0: Ale mnie rozgrzałaś.
1: Kilka dni temu to, słuchaj, brzmiało w Polsce jak najbardziej romantyczna poezja. To z myślą oczywiście o tych, którzy marzyli o tym, żeby te 30-stopniowe upały się wreszcie skończyły, a dla całej reszty, no to powiem, taka prawdziwa letnia aura, sobota, niedziela tego tygodnia.
0: Czyli przez cały tydzień będziemy znowu mieć lipcopad.
1: Słuchaj, jakby to każdy szef powiedział, to nie jest tak, że jest zimno. To jest kwestia nastawienia.
0: Albo by powiedział, później dostaniesz, bardziej się będziesz cieszyć.

0: Nikt wam tak nie naszepcze do ucha przy popołudniowej drzemeczce jak Ariana Grande w RMF Max.
1: Hey, did they made you love me? A my już z Kariną na galowo. Karina w sukience, ja we fraku.
0: Co
1: czerwone dywany.
0: Ale bo... jak w dresach, tak jesteśmy w dresach. Jedyna zmiana to kokos się w studiu RMF Max pojawił.
1: No dobra, chciałem podkreślić wydarzenie. Słuchajcie, za chwileczkę, za momencik finał zabawy Casa de Palma i ktoś będzie mógł zgarnąć 15 tysięcy złotych.
0: Rozbijajcie kokosy.
1: Jeśli dołączaliście dzisiaj do zabawy, bądźcie czujni.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: No nareszcie, właśnie, wiemy, że wy czekaliście,
3: my też czekamy za każdym razem, żeby zadzwonić do kogoś z was i kto wie, może za moment wręczyć mu nawet 15 tysięcy złotych.
2: Słuchajcie, to jest finał zabawy Casa de Palma, numer już wykręcony, sygnał jest, bardzo dobrze. No to teraz tylko czekać na halo, warte może nawet 15 tysięcy złotych. Ja tam coś słyszałem, jakaś była?
3: Halo, dzień dobry.
4: Dobry.
2: Dawid Miązek, Karina Nicińska z tej strony, RMF Max do ciebie dzwoni. Jak masz na imię?
4: Cześć, Ariel.
3: Ariel, tak trochę szepczesz, czy my cię tak w jakiejś takiej nieprzyzwoitej sytuacji może zastaliśmy w tym momencie?
4: No, akurat miałem się drzemnąć przed nockami i teraz nie miałem pójść.
2: To słuchaj, masz wybór, albo idziesz spać, albo powalczysz z nami o 15 tysięcy złotych, albo inne wakacyjne nagrody. To już tam co wolisz.
4: No dobra, to walczę.
3: Długo, całe szczęście się zastanawiać nie musiałeś. Co tam ta drzemeczka robi? Robota jakaś była, wakacje.
4: Znaczy na nockę do pracy akurat.
2: Mm-hmm. A w temacie wakacji, jak tam u ciebie? Jesteś po wakacjach, przed wakacjami, wakacje w planach, w proszku?
4: Akurat na pierwszą zmianę dzisiaj idę po wakacjach.
2: Proszę. No to co ty na to, żeby sobie zgarnąć trochę kasy i zrobić sobie jeszcze jedne wakacje za to?
4: No czemu nie?
2: Dobra, słuchaj, to sytuacja wygląda tak, że mamy w studiu 26 palm.
3: I za chwilę odbędzie się tutaj akcja Potrząsę palmą.
2: Jedną z nich, wybraną przez ciebie od 1 do 26, ty musisz wybrać. Nagroda, która z niej spadnie, leci do ciebie. Co ty na to?
3: Same już.
4: Może 17.
2: 17.
3: A czemu to 17, powiedz? To jest jakaś taka szczęśliwa liczba.
2: Masz 17 lat?
4: Taki strzał po prostu, pierwszy lepszy.
3: Po prostu 17.
2: No dobra, 17 dla ciebie. Uwaga, strząsamy. Jest, leży, dobrze. Pięknie. Karina, weź rozłup, bo ty masz więcej siły. Parę w rękach.
3: Ćwiczy się w końcu na tej siłce trochę, co? Po to właśnie to jest. No dobrze,
4: tak jest.
3: Pod palmą numer 17, a w zasadzie w kokosie, który w tym momencie rozbijamy w studiu RMF Max, jest dzisiaj
2: maszynka do popcornu.
4: No i super.
3: No i super.
2: Fajnie, słuchaj, otwieramy popcorn, robimy sobie wieczór filmowy, meczowy albo jakikolwiek. Wakacyjna nagroda leci do ciebie. Możesz już teraz wracać do drzemki.
4: No i super, dzięki bardzo, pozdrawiam.
2: Też pozdrawiamy.
3: Dobranoc.
2: Miłych snów. Słuchajcie, jak chcecie też powalczyć o wakacyjne nagrody albo o kaskę, bo mamy nawet 15 tysięcy złotych do wzięcia w naszej zabawie, to spokojnie, śmiało można dołączyć nawet teraz.
3: Szybciutko, hasło Max pod 7327 za 3,69 albo jeszcze prościej, zgłoszenie na rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Okej, ale przeróbki tego numeru to się nie spodziewałem.
1: Wzięło z zaskoczenia.
0: No, Carmina Burana w oryginale, a to Faith Allen Walker i Ava Max w RMF Max.
1: Tyle nam się dzisiaj rzeczy z Dawidem udało. Na jutro się umawiamy. No, załatwiamy wszystkim zdrowe kolana i 50 dni urlopu.
0: Ale żeś pojechała, ta, a pojutrze kończymy konflikt na Bliskim Wschodzie.
1: Zobaczymy. Na razie z nami.
0: Na razie kończymy lato i wszystko gra. Dziękujemy wam bardzo. Z Karina Nicińska.
1: Dawid Miązek, a za chwilę Justyna Borycka.
0: I Filip Kliber. I kanał nadawczy się zaczyna, także zostańcie koniecznie.
1: Buzi. RMF Max.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: I po reklamie.
10: Na leżąco.
11: Na słodko.
10: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: RMF Max. Lato na maksa.
10: Lato na maksa!
13: Do końca dnia na przeważającym obszarze kraju utrzyma się dość dynamiczna pogoda, choć wieczorem opady deszczu zaczną powoli słabnąć, ale w nocy i tak może jeszcze trochę popadać, a na północy i północnym wschodzie mogą też wystąpić burze. W rejonie Helu wiatr w porywach osiągnie nawet 70 km na godzinę, a temperatury wyniosą od 11 do 15 stopni. Jutro podobnie, choć nieco chłodniej, bo temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 21 stopni. Środa i czwartek przyniosą podobną zmienną aurę, a większe ocieplenie nadejdzie dopiero w piątek. W weekend już 30 na termometrach.
14: RMF Max.
15: RMF Max.
14: RMF Max.

słyszysz ten hit. Here we come, here we go, we gotta rock, rock, rock, rock. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: O 17.00 czas na Flash RMF Max. Krzysiek Chwaliński. Powiemy błyskawicznie o tym, co ważne. Zapraszam. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker ponownie złożył wniosek o przeprowadzenie prezydenckiego referendum w sprawie polityki klimatycznej. Nieoficjalnie senacka większość zapowiada jednak, że zostanie on odrzucony.
1: To, że zapowiadając odmowę, senatorowie koalicji nie znają nawet pytania, jakie prezydent Nawrocki chciałby zadać, może dziwić. W grę wchodzi jednak przynajmniej kilka czynników. Prezydent wetuje nawet rozwiązania, które złagodziliśmy do absolutnego minimum, wyjaśniają zapowiedzi. Na razie tylko anonimowo zirytowani koalicjanci, zarzucając też Karolowi Nawrockiemu głównie chęć zbijania kapitału politycznego. Według senatorów kwestionowanie uzgodnionej w Unii Europejskiej polityki klimatycznej byłoby zapowiedzią polexitu, a na to Polska nie może sobie pozwolić.
0: Mówił Tomasz Skory. Wczorajsze gradobicia przechodzące przez Lubelszczyznę wyrządziły sporo szkód w uprawach rolników. Deszcz, wiatr i grad zniszczyły zboże, owoce i plantacje malin. Uszkodzone zostały dachy. Trwa tam szacowanie strat, a mieszkańcy próbują zbierać to, co jeszcze nadaje się do przetworzenia.
2: Postrącało wszystkie owoce.
3: Te wiśnie, które pani teraz płucze, to postrącane przez grad.
4: Przez grad to nierwane.
5: Ludzie stratni są i zboże, nie zboże, wszystko wyłożyło.
6: To cały ogród zniszczony.
0: Usłyszał w Okopach i w Wólce Okopskiej Dominik Smaga. Wróćmy jeszcze na chwilę do ostatniego meczu mundialu. Mistrzami świata zostali Hiszpanie. Medale razem z prezydentem FIFA wręczał zawodnikom prezydent USA Donald Trump, który został wybuczany przez kibiców.
7: Było słychać wyraźne buczenie i gwizdy. Realizacja natychmiast zmieniła obraz z kamery i pokazała stadion z powietrza z kamery umieszczonej na śmigłowcu. Trump po wręczeniu trofeum próbował pozostać na scenie podczas świętowania reprezentacji Hiszpanii, po czym Gianni Infantino odprowadził go na bok, aby piłkarze mogli celebrować zwycięstwo. Trumpowi zarzuca się, że zawłaszczył mundial, że zapomniał, że na stadionie była prezydent Meksyku czy premier Kanady, liderzy państw, które były współgospodarzami mundialu.
0: Zza oceanu mówił Paweł Żuchowski.
8: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
9: W nadchodzącą noc na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu, a na północy i północnym wschodzie także lokalnych burz. W rejonach nadmorskich powieje też silniejszy wiatr, a słupki rtęci nie przekroczą 15 stopni. Wtorek zapowiada się na umiarkowanie chłodne. Termometry pokażą od 16 do 21 stopni, a ponadto może przelotnie popadać. Kolejne dni utrzymają zmienną pogodę z opadami, jednak od piątku czeka nas wyraźny zwrot. W weekend zrobi się bardzo ciepło i słonecznie, a w niedzielę na zachodzie zobaczymy 30 stopni.
8: Ciepło, cieplej.

0: Mam takie przemyślenie a propos tej pogody ostatnio.
1: Bardzo proszę.
0: Że jakby tak w słowie lipiec zamienić L na C, to by było tak bardziej adekwatnie.
1: Albo na D. Pa, pa, pa, pa, kanon nadawczy, 17:03, klimat i boryna. Siemano.

0: Filip, jadą po ciebie.
1: Tak zawsze jedzie. To akurat zawsze, kiedy się mówi o Babilonie, to przyjeżdża Jamal i jego policjant.
0: To jest RMF Max, to jest kanał nadawczy i to jest moment, żeby zapytać was w tej chwili. Ale... O czym myślisz?
1: Stop! O czym teraz myślisz? Właśnie tę odpowiedź pakujesz w wiadomość i wysyłasz do nas na Messenger RMF Max albo na SMS-a 3001, za którego nie zapłacisz żadnych dodatkowych kosztów, żeby było jasne. I grasz o 4 bilety.
0: 4 bilety do największego parku rozrywki w Polsce. To
1: Ludzie.
0: Jest towar chodliwy, słuchajcie, więc trzeba się postarać. Dajcie znać, o czym myślicie teraz na Messengerze RMF Max. Będziemy dzwonić jeszcze w tej godzinie.
1: Więc my już teraz puszczamy wam Maxwella, Bona i jego nowość. A wy tymczasie pomyślicie o czymś? Bo to jest też dobre, możecie teraz pomyśleć.
0: Można.
1: Tego nie sprawdzimy, nie?
0: No.
1: Wyślij wiadomość. Messenger RMF Max.

0: Gdziekolwiek nie jedziesz, warto zawsze ze sobą zabrać RMF Max na wakacje, żeby ci zagrał Teddy Swim ze swój hit Mr. Know It All, tak jak przed chwilą zagrała. Jest 19 minut po godzinie 17.
1: No i wy pewnie wracacie sobie z pracy, a my w zasadzie dopiero co przyszliśmy i robimy to, co wy pewnie też dzisiaj robiliście, czyli tak sobie nadrabiamy zaległości poweekendowe, co u kogo się działo. I ja się zastanawiałam, czy iść do kina na ten film, co tam wraca.
0: Nolan go nakręcił, co ten wraca, Odyseusz co wraca.
1: Odyseusz wraca i to jest po raz kolejny, kiedy Matt Damon wraca i nie może wrócić.
0: I ja byłem na tym filmie i od razu wam mówię, że na ten film trzeba się wybrać absolutnie, tylko że najlepiej jeszcze pójść sobie na te wszystkie efekty, które tam się dookoła tego daje, bo są takie na przykład kina, gdzie masz takie fotele, masz różne atrakcje dookoła, ten fotel się
1: 8D
0: rusza.
1: Czy ile D?
0: To jest 19D chyba, nie? I to tam się fotel rusza, tam są dymy, tam są światła, tam jest Matko Bosko jedyno. Najgorsze tylko było, jak się na następny dzień obudziłem, bo nie wiedziałem, czy plecy mnie bolą przez PESEL, czy przez to, że mnie fotel bił. Ale polecam, nie boli.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.

0: 17.31. How does it feel? Doskonałe brzmienie.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
0: I my przy okazji teraz sprawdzamy, co tam słychać w internetach i okazuje się, że jest Polak, rozumiesz to, że jest Polak, no, który zamówił w ciągu roku kebabów na 13 tysięcy złotych, łącznie zamówił ich 266 kebabów w ciągu roku.
2: Bo, szybka matematyka, bo dni w roku jest 365.
0: Tak, no.
2: Czyli w pozostałych 99 dni, być może te kebaby po prostu piekły drugi raz, no.
0: No bo nie ma innego wytłumaczenia.
2: Już nie ma.

0: reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem. I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: W nadchodzącą noc na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu, a na północy i północnym wschodzie także lokalnych burz. W rejonach nadmorskich powieje też silniejszy wiatr, a słupki rtęci nie przekroczą 15 stopni. Wtorek zapowiada się na umiarkowanie chłodne. Termometry pokażą od 16 do 21 stopni, a ponadto może przelotnie popadać. Kolejne dni utrzymają zmienną pogodę z opadami, jednak od piątku czeka nas wyraźny zwrot. W weekend zrobi się bardzo ciepło i słonecznie, a w niedzielę na zachodzie zobaczymy 30 stopni.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Wiecie jak jest, poniedziałek potrafi nieźle poturbować i to w różnych waszych myślach też było widać dzisiaj.
2: O, ludzie!
1: Dostaliśmy dużo wiadomości na Messengerze, ale teraz to jest czas na moc, energię i Dominikę, która jest z nami. Hejka!
3: Siemano!
4: Hej!
3: Cześć, witam. Dominika! Dominika, stop! Cześć. Uwaga, stop, stop! O czym teraz myślisz?
4: Myślę o tym, dlaczego tak długo zeszło mi, żeby namówić mnie na wyjazd pod namioty. Byłam w ten weekend z rodzinką, ze znajomymi, którzy byli prowokatorami całej tej akcji i powiem wam, że było cudownie, więc myślę teraz o kolejnym kierunku.
3: Dominika, ty nie byłaś czasami z Justyną, bo ona też była dopiero co pod namiotami.
1: Tak, tylko 2 tygodnie temu w weekend i to był też mój pierwszy raz i też uważam, że było super.
4: Ja też byłam pierwszy raz w życiu, mąż mój był wcześniej, dzieci też były pierwszy raz. A znajomi powiedz... to już stare wygi, ale naprawdę.
1: Czyli byliście dobrze przygotowani. Mieliście materac dmuchany, bo uważam, że to jest po prostu absolutny must have.
4: Tak, to właśnie znajomi powiedzieli, że musi być, więc
1: dokładnie.
3: Super, Dominika.
4: Ale jeszcze jesteśmy przy nich zieleni, więc na kolejny wyjazd będziemy bardziej przygotowani.
1: No to słuchaj, Dominika, możecie teraz się odwdzięczyć znajomym i ich zabrać do Energylandii, bo mamy dla was 4 wejściówki i tam na dmuchanym materacu też można szaleć.
4: To trzeba poszukać tam gdzieś pola namiotowego.
3: Ale najlepsze jest, Dominika, to, że wcale nie musisz czekać w kolejce pod namiotem, tylko po prostu możesz stanąć w kolejce, bo bilety są bez kolejki.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: Bibi Rexa i Faithless to New Religion w RMF Max. Jeszcze trochę pozrzucimy do pieca, bo w niektórych miejscach w Polsce dzisiaj na pewno się przyda. Będą bilety po 18, słuchajcie, do zgarnięcia.
1: O ludzie, będą bilety na Erste letnie brzmienia, ale tak samo będą bilety na czyli na Pitbulla.
0: Oczywiście.
1: I to są ostatnie sztuki, także warto być z kanałem nadawczym po godzinie 18. A za chwilę też pogoda.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej ma.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: I po reklamie.

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! Mama, fireball.
3: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
4: Sprawdzamy prognozę pogody w RMF Max. Szykuje się raczej chłodny lipcowy wieczór. Temperatury w kraju będą utrzymywać się w granicach 18-20 stopni. Miejscami porywisty wiatr i przelotnie może również popadać w Szczecinie, Zielonej Górze, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie i Białymstoku. Temperatury w nocy na zachodzie i północy kraju spadną do zaledwie 11-12 kresek. Wakacyjna aura powinna wrócić pod koniec tygodnia.
3: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa. Od świtu do świtu.
5: Punktualnie wybiła godzina 18, to jest najlepszy czas, nie, Justyna?
6: Najlepszy.
5: Najlepszy czas, żeby rozdać bilety oczywiście na te wszystkie koncerty, które dla was mamy, także fajnie, że jesteście.
6: To jest kanał nadawczy. Kliber i Borycka z wami do 20. Za chwilę rozdajemy bilety na letnie brzmienia w Krakowie, a potem też na Pitbulla.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

wale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: A te ćmy, które są z wami w RMF Max, to jest Kliber i Borycka. To Kłebo, to Daria Zabiałów, to Bubble Tea. 6 minut po 18.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Po prostu ćmami roboczo nazywamy ludzi, którzy zaczynają pracę po 17, tak jak my. To...
0: I latamy tak dookoła sufitu, nie?
2: No i słuchajcie, tak żeśmy tutaj wybzyczeli, że mamy bilety na Erste Letnie Brzmienia, które już w ten weekend w Krakowie się odbędą. Piątek, sobota, gwiazdy, słuchajcie, nie z tej ziemi. Będzie Brodka, wow. Kacparczyki, Julia Wieniawa, będzie też Kaśka Suchacka, Ewa Farna, Natalia Schroeder. Także ale, no dużo się dzieje.
0: Ale najlepsze, że chcemy właśnie tam wysłać ekipę RMF Max, czyli was. I wy przy okazji nam teraz na Messengera RMF Max, na którego wchodzicie poprzez naszego Facebooka. Odpisujecie wiadomość, jak wytrzymać dwa dni na festiwalu.
2: No, bo to nie ma żartów.
0: No nie, no
2: to
0: dwa
2: jest
0: dni. No,
2: dwa
0: was.
2: Dni pełne koncertów. Aha. Pogoda, jeszcze nie wiadomo jaka będzie. Jaki jest wasz sposób, jak wytrzymać dwa dni na festiwalu?
0: Napisz nam na Messenger RMF Max.

0: 16 po 6 to Ina i Morenito w RMF Max. Senioras i seniores, to dla was specjalnie.
1: Si, oczywiście, że tak. Mamy opłatę już 3 euro, to już jest. To jest opłata do każdej paczki, która będzie poniżej 150 euro, która miałaby przyjść z Chin.
0: A no właśnie, bo to są te wszystkie sklepy, dokładasz do koszyka, tak żeby wyszło tak ze 200, to wtedy się zamówi i to się wszystko opłaci przecież. No podobno, słuchajcie, nawet 1 miliard paczek mniej przychodzi przez ten podatek nowy.
1: Więc okazuje się, że 3 euro. 3 euro wystarczy, żeby stary nie zamawiał rzeczy, które po pierwszym razie od razu wrzuci do szuflady i zapomni. Taka jest cena starego.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitu.
4: Odkrywam dla was nowe bity i nowe hity i mam tutaj kawałek, który brzmi doskonale na wakacjach, gdziekolwiek jesteście, w pracy, w domu, na biwaku. To Mizmo i jego Hello, The Sun Is Up, czeka na wasze głosy.
3: Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: 19:09, to september, to oczywiście super humor, bo jest RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: I super humor też u Justyny, chociaż wyciągnęliśmy od ciebie info, czemu ostatnio było ci łyso. Justyna, pochwal się, tutaj jest bezpieczna przestrzeń, możesz
0: tak,
2: powiedzieć
0: możesz
2: szczerze.
0: Mówić.
3: Czemu było mi ostatnio łyso? No to dlatego, że zaczęłam pracę w przedszkolu, jestem taką świeżą nauczycielką.
0: Mhm.
3: I po prostu dzieci zadają tyle pytań. Czemu nie mam męża? Czemu jeszcze nie mam dzieci? Domu wszystkiego? Już czuję, że codziennie mi jest tam.
0: O, Justyna, to nie jest, wiesz, taki wiek.
3: A to
0: wiek.
3: Dopiero początek.
2: Justyna, a ty po prostu chcesz jeszcze poszaleć i to jest okej.
3: No jeszcze są wakacje.
2: Dokładnie. I słuchaj, będzie szansa, żebyś sobie trochę poszalała w czwartek najbliższy na Stadionie Narodowym na koncercie Pitbulla, który wraca do Polski. Mr. Worldwide znowu u nas. I teraz twoim zadaniem będzie zgadnąć, który to Mr. Worldwide. Puścimy ci trzy fragmenty z piosenek Pitbulla, no i po prostu będziesz musiała rozpoznać, o jaką piosenkę chodzi.
3: Dobra.
0: Justyna, jesteś gotowa?
3: Jestem gotowa.
0: No to w takim razie posłuchaj. Pierwszy fragment.
2: Co to chcesz jeszcze raz?
3: Jeszcze raz, no.
0: Jeszcze raz,
2: dobra.
0: Dobra, to poczekaj, oczywiście, że jeszcze raz.
2: Dobrze kombinujesz, no, co to jest?
0: No.
3: Kurczę.
0: Ale znasz tekst, prawda? No,
3: no. Znam.
2: To śpiewaj. Zaliczymy.
0: Tak jest, Justyna, dobra, mamy pierwsze rozstrzygnięte.
2: Zaliczamy pierwszy fragment, jedziemy dalej.
0: Czas na fragment numer dwa. No. My też to znamy, jeszcze raz chcesz?
3: No.
0: Dobra, uwaga. Nie, bo już prawie puściłem rozwiązanie, no.
2: Podpowiemy, że to też był duet. I też była tam wokalistka.
3: On the floor? Nie.
2: Tak jest!
0: Justyna leci.

0: Pitbulla! Justyna, jedziesz na Pitbulla, będziesz się bawiła oczywiście na koncercie, który w Warszawie już w najbliższy czwartek. I to jest RMF Max, który rozdaje po prostu bilety.
1: Ekstra, dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę.
0: Bardzo proszę. 25 lat, nauczycielka Justyna.
2: Ale nie musisz się golić na łyso jak coś.
3: Zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ale to było show. Halftime show podczas wczorajszego meczu. No. Shakira oczywiście i Die Die w RMF Max. I to jest też osoba, która sprawiła, że mi było łyso, jak zobaczyłam, jak ona wygląda. A jak ja wyglądam w swoim wieku, no.
1: A sprawdzałaś datę urodzenia jej?
0: Ale zostawmy już ten temat. Sprawdźmy, co za chwilę w pogodzie się będzie działo, bo to są ważne rzeczy. Kolejne hity na Maxa też przed nami.
1: A, tak się zmienia temat.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.

0: słodko.
1: Nad wodę.
2: Na spotkanie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
5: Zerkamy na prognozy pogody w RMF Max. Wieczorne temperatury w kraju będą utrzymywać się w granicach 16-18 kresek. Miejscami porywisty wiatr i przelotnie może również popadać. Temperatura w nocy na zachodzie i północy kraju spadnie do zaledwie 10 kresek. Jutrzejszy dzień również chłodno i z opadami, maksymalnie na termometrach 17 kresek w północno-wschodniej części kraju i do 22 na zachodzie. Wakacyjna aura wróci pod koniec tygodnia.

0: Tame Impala i Jenny, to Dracula w RMF Max. No to co, to chyba pora, żeby powiedzieć, że jutro bilety na Pitbulla też będą.
1: Więc warto, żebyście też byli z kanałem nadawczym, warto, żebyście byli z RMF Max. U nas najlepsze bilety, najlepsze koncerty, najlepsze festiwale i to wszystko wam rozdajemy. Ale też przy okazji mówimy, gdzie się można pobawić na mieście.
0: Tak jest.
1: I przy okazji mówimy adios.
0: Adios, pa, pa.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Max, Kliber i Borycka, do jutra, za chwilę jeszcze najlepsza dziesiątka listy Hot Bands.
2: Poniedziałek, no to co, wyciągamy imprezowo-kulturalno-koncertowy kalendarz i sprawdzamy, co tam ciekawego dzieje się w kraju w tym tygodniu, co by nie zwalniać tempa po weekendzie, tylko od razu planować następny. A co, to jest Tour de Club Verbaf Max, Małgorzata Beczek, zapraszam. Na dobry początek, szykujemy garnitury, markery do wąsów i łyse czepki. Król Pitbull wraca do Polski. Na stadion 23 lipca Mr. Worldwide zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tego samego dnia, w czwartek, grupa Suede zagra w warszawskiej Progresji, a w Sopocie Tom Jones. Tego samego dnia mamy kolejną gratkę dla fanów rocka. Grupa Scorpions zagra w Gliwicach, a dwa dni później w Łodzi. A już od piątku rusza Łódź Summer Festival. I taka śmietanka w line-upie. Zalia, Żabson, Bastille, White 2115, Kukę 2115, Dawid Kwiatkowski, Rudimental, Problem, Timbaland, PZ, Sean Paul czy Mata.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Marian, a gdzie mogę kupić?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: I po reklamie.

0: wyjazd
1: na słońce.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Chłopaki, ale co my teraz będziemy robić wieczorami, jak mundial się skończył? Ja nie wiem, może będziemy robić na drutach, ale nie, to nie ta pora roku chyba. Przemek Grybowski, witajcie na wakacjach w poniedziałek w RMF Max. Będziemy słuchać dobrego bitu, dobrej nuty, której tutaj nie zabraknie. Mam fajne nowości, a zestawienie dzisiaj otwiera Dawid Podsiadło. Na błysk!
3: RMF Max. 10. Numer 10.

bardzo możliwe, że do tego numeru tańczyła kiedyś nawet twoja babcia. Ring My Bell, Disco Kicior, Disco Classic w nowej wersji. Producent Aicz przerabia Ring My Bell i chyba szybko powinien wskoczyć nam do zestawienia listy Hot Bands. Może już jutro, we wtorek. Teraz Teddy Swims niedawno na samym szczycie. Najważniejsze, że jest wśród najlepszych na wakacjach. Na 9 jego

Niedawno miejsce pierwsze na liście Hot Bands, no i wakacyjny Hurzel z Ultra na te na ósmym dzisiaj, Moving to the Sun. To jest mega kawałek, ale teraz przynajmniej tak samo dobra produkcja, a może nawet lepsza. Od razu po pierwszym odsłuchu wrzuciłem u siebie do ulubionych, bo wraca do nas Joel Corey, mistrz z Wielkiej Brytanii. Jego słoneczne piano house, świeże bity w RMF Max. Posłuchajcie, jak leci Whisper.

0: kto kocha, kto lubi, kto szanuje, kto na Roxy zagłosuje z White'em rządzą na liście Hot Benz w numerze Chciałam Ciebie Więcej, no i czekają na głosów więcej. rmfmax.pl. Może jutro już tak przynajmniej pierwsza trójka. Przed wami nowa jedynka, będzie też nowość od Kaigo dosłownie za kilka minut w RMF Max.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w

0: w te palmy i będziesz mieć kokosy.
1: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
2: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
0: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Ale ten cień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
0: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.

Zamykasz oczy i czujesz się tak jakby na festiwalu w trakcie występu Kaigo, nasza nowość wokalista, którego warto poznać, Max McKnown dla Kaigo w numerze Take Me Back. Numer jest bardzo świeży, ma dopiero kilka dni w poczekalni i czeka na wasze komentarze. rmfmax.pl, otwieramy pierwszą trójkę, tutaj Ariana Grande. Wiem, że jej fanklub w Polsce jest dość mocny, no to głosujemy na Arianę. Hate That I Made You Love Me.

Fischer to jest gość, bawi się doskonale na każdym z występów. Jego klubowa nowość w RMF Max, Watch It Live. No i też jak miksuje, to również nieźle tańczy. Ma te kocie ruchy, naprawdę, jest dobry, trzeba go trochę ponaśladować. A nie tylko stoimy z telefonem. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands. Tutaj nasi Gips, Kukon i Jonathan Tymasz. RMF Max 3 numer.

Po wielkim sukcesie Graceland, singla także na liście Hot Bands, Yearbox wraca z nowością. Babylon, myślę, że będziemy się bujać jeszcze w trakcie tego lata, jeszcze na pewno znajdzie się dla niego wolne miejsce w zestawieniu. No tak to czuję, sprawdzimy także jutro. Dzisiaj na miejscu trzecim Gibbs, Kukon i Jonathan, Ty masz, dwójka należała do braci z Brazylii, Dub Dogs, How Does It Feel? Ciekawe, komu oni kibicowali na mundialu, pewnie Argentynie, pewnie trochę zasmuceni. A na miejscu pierwszym, no nie wiem komu kibicował, ale bawi się z nami doskonale. Najszybszy numer w zestawieniu, jeśli chodzi o tempo, Lumix i jego energia, nasza nowa jedynka, Self Aware. One. One. One. One.

0: No i pięknie to wleciało na miejsce pierwsze listy Hot Bands, Lumix w numerze Self Aware. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę po urlopie dołączy do mnie Raf Mix i wystartujemy nasze wakacyjne Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Co tam ciekawego w trawie piszczy? Co ciekawego słychać w imprezowo-kulturalnym kalendarzu w tym tygodniu? Sprawdzamy. To jest Tour de Club w RMF Max. Małgorzata Beczek. Zapraszam. Na dobry początek Kraków. Już w ten weekend pierwszy przystanek festiwalu Erste Letnie Brzmienia. I tacy artyści w line-upie. Vito Bambino, Brodka ze specjalnym koncertem Brodka gra Grande. Kacperczyk, Julia Wieniawa, Bas Astral, Kaśka Sochacka, Grzegorz Turnał z orkiestrą, Babie Lato, Ewa Farna, Natalia Schroeder czy Xanax. Kolejny przystanek festiwalu to 7-8 sierpnia, Warszawa. Kolejna propozycja koncertowa to Król Pitbull we własnej osobie. Już w czwartek na Stadionie Narodowym. Także wiecie, co robimy. Szykujemy garnitury, markery do wąsów i łyse czepki. To obowiązkowy dress code na ten koncert. Kolejna propozycja to kolejny przystanek naszej wakacyjnej trasy Lato na Maxa. Na scenie Majka Jeżowska czy Oskar Cymes, Zamek Ogrodzieniec. Już w sobotę.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
8: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
9: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
10: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
11: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
10: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
11: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
10: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
11: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
10: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
11: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.

0: i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
5: I po reklamie.

Waka Makafon on the microphone. No ten kawałek ma już trochę lat. Bombfunk MCs, tak na wspomnienia. Komu włączyły się właśnie wspomnienia, może jeszcze ze szkoły. Bombfunk MCs w naszym pierwszym secie w wakacyjnym Max Party. Przemek Grybowski, witam was po 21. No i po swoim urlopie opalony, uśmiechnięty Raf Mix wrócił z wolnego, ale powiem wam, tureckich zębów sobie nie zrobił, przeszczepu włosów też nie zrobił, może za rok. Za chwilę Anata w house'owym Talk to You, a kolejny set otwieramy nowością. Chłopaki ze Switch Disco proponują nam Voices.

0: Ich numery brzmią doskonale o każdej porze roku, a w wakacje to chyba najlepiej. Shouse Call My Name zamykają nasz kolejny set w Max Party. Z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy tworzyli dzisiaj fajne memy po mundialu, że no gdyby finał mundialu był u nas, no to wiadomo chyba, kto by zaśpiewał na naszym polskim mundialu. Wiadomo, że z Colim z gitarą to byłby show. Podobno miał być, ale akurat nie miał czasu na Stany Zjednoczone. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy na imprezę. Będzie ekipa Meduzy, wróci też ekipa United Nations. RMF Max, RMF
1: Max. Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
8: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
9: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
7: Kasa te palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
14: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: Na formę.
1: Na zdrowie.
2: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: znowu powierzemy.
1: Kochasz Sobel z nami na wakacjach. No a jeśli chodzi o uczucia, to mamy dla was coś fajnego. Mamy przecież kolejne odcinki naszego nowego podcastu Bratnie Dusze. Ostatnio Ola Nowak opowiadała o miłości od pierwszego wejrzenia. Właśnie, wierzycie w miłość od pierwszego wejrzenia? Rap Mix, który tu miesza imprezowe hity, wierzy. Ja też wierzę, że jeżeli komuś jeszcze nie przydarzyła, to przecież się dzieje. Na przykład w naszym najnowszym podcaście, który sprawdzicie także na rmfmax.pl i wszędzie tam, gdzie słuchacie swoich podcastów, a u nas posłuchacie Katy Perry za chwilę, ale kolejny set otwieramy nowością Kid Laroi, przyjaciel Justina Biebera i Kelani w kawałku Girls.

No, w wakacje zrobimy jeszcze repeat. Repeat it, Ed Sheeran i Martin Garrix. Zaskakujący duet w Max Party. Zostańcie z nami, bo za chwilę Calvin Harris, przypomnę wam jego historię. Kiedy Calvin robił kawałki takie bardziej deep house'owe, zrobił przecież świetny numer z Disciples. Pamiętamy, gramy, zagramy za chwilę How Deep Is Your Love. Ale dzisiaj wleci w remiksie Chrisa Lake'a, też fajna wersja. A kolejny set w Max Party w poniedziałek otwiera Alan Walker.

0: Do tego tańczy cały świat. Magnetic od projektu Bauza. Tak zamyka się nasz kolejny set w Max Party. Będzie nowość od Axwella w naszym kolejnym secie, ale też mundialowy numer od Shakiry, bo może jesteśmy po Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, ale jeszcze będziemy się bujać do tego numeru, to na pewno zagramy to w wersji DJ-a Darka. Proszę bardzo, no to macie Shakirę już za chwilę. Max.
1: Poniedziałek. No to co? Wyciągamy imprezowo-kulturalno-koncertowy kalendarz i sprawdzamy, co tam ciekawego dzieje się w kraju w tym tygodniu. Co by nie zwalniać tempa po weekendzie, tylko od razu planować następny. A co? To jest Tour de Club Verbaf Max. Małgorzata Beczek. Zapraszam. Na dobry początek szykujemy garnitury, markery do wąsów i łyse czepki. Król Pitbull wraca do Polski. Na stadion 23 lipca Mr. Worldwide zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tego samego dnia w czwartek grupa Suede zagra w warszawskiej Progresji, a w Sopocie Tom Jones. Tego samego dnia mamy kolejną gratkę dla fanów rocka. Grupa Scorpions zagra w Gliwicach, a dwa dni później w Łodzi. A już od piątku rusza Łódź Summer Festival. I taka śmietanka w line-upie. Zalia, Żabson, Bastille, White 2115, Kukę 2115, Dawid Kwiatkowski, Rudimental, Problem, Timbaland, PZ, Sean Paul czy Mata.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
5: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
6: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
4: Kasa de Palma. Wygraj 15 000 złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
2: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
3: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
4: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
5: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
4: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
5: Przykłady?
4: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
5: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
4: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
5: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato!

0: za każdym razem.
1: Jak ktoś nienawidzi być w klubie jak ta ekipa, no to proszę bardzo, my jesteśmy tutaj dla was. Gombao 3-3, Mata też i ekipa przyjaciół, a z wami na wakacjach na imprezie Przemek Grybowski plus DJ Raf Mix po w swoim wywczasie. I już nie może się doczekać, żeby zagrać wam kolejne świetne kawałki. W naszym następnym secie Shiza i Jarko, afrohausowa nowość Fire Fire, ale następny set otwieramy też od świeżego bitu, który przynosi nam Tobi Romero i jego Fly High.

Tam opień, wszystko w porządku. Przy tym numerze świętowali wczoraj i dzisiaj do rana Mistrzostwo Świata w piłce nożnej Hiszpanii. To na pewno Enrique Pitbull, I Am Chino, za chwilę w Max Party Juno Taas i nasza bryska, czyli Samba, ale kolejny set otwieramy nowością, którą polecamy wami i sprawdzimy na pewno, czy będzie dużo głosów dzisiaj na liście Hot Bands. Jutro kolejne notowanie. To Gibbs, Ego i For Money w numerze Ostatni Dzień Lata, ale dobrze, że to jeszcze nie teraz.

to zremiksował. David Guetta odświeża hit sprzed ładnych, już nie będę mówił ilu lat, Milki, do tego tańczymy w trakcie wakacji. No to teraz coś bardzo świeżego, bo jak lato, to ma dla nas nowości także Bledka, którą wakacyjnie złapiecie w różnych miejscach. Bledka na żywo daje radę. I tak śpiewa w nowym bicie, w nowym hicie. Tańcz!

Podróż do przeszłości. Każdy millennials zrobił się teraz czerwony ze wzruszenia. Może Alchemist Project, taki polski projekt w numerze Tell Me. No to może jeszcze powiemy coś po millennialsowemu. O, puść mi strzałkę albo spotkajmy się na GG. Nie wiem, czy ktoś pamięta. GG, taki polski komunikator. Jak ktoś pamięta, to rzeczywiście czas na kolonoskopię. Okej, to była Podróż do przeszłości. Teraz nowości tego lata w RMF Max. Coś dobrego mają dla nas również Bibi Rexa i David Guetta. Otwierają kolejny set w Max Party. Sergio.

Ina w trakcie wakacji ma swoje dwa ulubione miejsca. To oczywiście scena, no i plaża, na której spędza mnóstwo czasu. To widać, coraz bardziej opalona, no i roztańczona, rozśpiewana w nowości Morenito. My nie kończymy jeszcze tej poniedziałkowej imprezy. Najlepsze przed wami w naszym kolejnym secie w Max Party. Nowość od Robina Schulza. Wróci też Tiesto w fajnym remiksie, który zrobił dla Zerba. Ale teraz dzisiejsza jedynka na liście Hot Bands, oficjalnie na szczycie zestawienia. Najlepszy numer w Polsce. Miejsce pierwsze Lumix i jego Self Aware.

DJ Zerb zrobił naprawdę fajny afrohausowy beat właśnie tutaj w numerze Młaki, ale później podkręcił to Tiesto, grając na największych festiwalach i zagraliśmy dzisiaj właśnie w wersji Tiesto w Max Party. Przemek Grabowski i DJ Rafmix, witajcie po 23. Mamy wasze ulubione kawałki, no i tańczymy. Mamy też kolejną nowość. Madonna i Martin Garrix zrobili coś razem, a Królowa wydała ostatnio nową taneczną płytę. Biza też czeka na wasze głosy wieczorowo na liście Hot Bands.

Pozdrawiamy te dziewczyny, to Ava Max i jej Salt, ale dzisiaj wieczorem w remiksie, który zrobił DJ Amis. Słuchajcie, sprawdziliśmy z Rafmixem prognozę pogody. Będzie jeszcze prawdziwe lato, w szczególności w weekend. Po weekendzie znów zrobi się ciepło i będzie gorąco i będzie można wyskoczyć obowiązkowo. No w shortach i w sandałach, albo może boso. No to na te cieplejsze dni Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Zizan od Eda Sheerana, aktualnie na wakacjach. Kto z was też na wakacjach razem z nami? A kto z was wybiera się niedługo na plażę? To trzymamy kciuki, żeby nie padało. A jak pada, to nawet lepiej, bo można zrobić porządny zamek z piasku. Dlaczego jak pada? No bo to się wszystko fajnie lepi. A wiecie, że największy zamek z piasku zbudowany na świecie miał wysokość ponad 21 metrów, 20 metrów. Taki zamek. Kto pobije ten rekord? No, dojdźcie chociaż do 3, do 4. To już będzie coś fantastycznego. Teraz kolejna fantastyczna nowość w RMF Max. Alok zrobił numer z Jennifer Lopez. Tak, to się dzieje. Everything is fine.

wakacyjne męskie granie, ale dzisiaj w remiksie, w Max Party. Jak wakacje, to także wciąż polskie wybrzeże. Słuchajcie, okazuje się, że Polacy, nawet jak nie ma słonecznej pogody, to też bardzo często wybierają właśnie wakacje nad Bałtykiem. To jest najbardziej popularny kierunek, jeśli chodzi o Polskę. Nawet jak nie ma pogody i zimno. Ale jest jeden plus, jak nie ma pogody i zimno. Woda wtedy wydaje się trochę cieplejsza. Jak ktoś nad morzem, to jutro może czas to przetestować. A my testujemy kolejne nowości na wakacjach z RMF Max. DJ Goja i Jason Derulo w Max Party. Ich

Uwielbiamy muzykę tego gościa, to DJ Ale Farben z Berlina i Bad Dog. Takie dobre bity tu lecą, a my musimy kończyć, ale spoko, spoko. W nocy też nie zabraknie dobrej nuty w RMF Max. A my wracamy imprezowo jutro wieczorem. Będzie słonecznie, będzie house'owo, będzie klubowo, będzie też trochę klasyki. Jeżeli macie dla nas jakieś muzyczne propozycje, no to proszę, czekamy. Numer SMS to 3001. Koszt jak zwykła wiadomość. Dziękujemy za dzisiejszą poniedziałkową edycję. Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Tańczymy także jutro od 21. Do usłyszenia, cześć!

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w